na szczęście nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
2: No w tym tygodniu pogoda nas dosłownie rozpieszcza. Dzisiaj przed nami kolejny słoneczny, ciepły dzień w Suwałkach. O poranku na termometrach raptem 10 stopni, ale temperatura dobije dzisiaj do 20. Do tego dosyć silny wiatr, więc odczuwalna nieco niższa.
1: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala, a to po doręczeniu do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Osoby, które miały kontakt z jej zawartością, miały źle się poczuć. Trwa ustalanie, skąd wzięła się paczka. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej informowano o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, przez co musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Ale co jeszcze ustalono w tej sprawie?
4: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
3: A po incydencie linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela. A Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o jednorazowe szkło.
5: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia.
3: Mówi minister Paulina Henning-Kloska. Wprowadzenie nowych przepisów może potrwać 2 lata.
0: SK Suwałki News.
2: Agata Kropiewnicka. Dziś dzień chłopaka. Zapytaliśmy suwalczanki, jakie cechy powinien mieć idealny chłopak.
6: Powinien być zabawny bardzo, szanować mnie na pewno i no i chyba tyle. I lojalny.
7: Szczery, żeby nie oszukiwał, nie zdradzał.
8: Bardzo taki troskliwy i kochany, dbający po prostu o dobro i swoje i moje.
2: W Suwałkach zakończenie sezonu motocyklowego pod hasłem Oddaj krew, ratuj życie, jedź dalej. W niedzielę między 9 a 13 przy Szpitalu Wojewódzkim będzie akcja krwiodawstwa, a na uczestników czekają też grill i ciepłe jedzenie.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
9: No to już czwartek, 6 rano. Niektórzy dopiero przewracają się na drugi bok, ale są też tacy, którzy pracują od samego rana i od 6 już piją kawę.
10: To prawda, zróbmy listę tych, którzy już się zamontowali w robocie. Jakie zawody są z nami, dajcie znać, czekamy na eskowym messengerze, czekamy również telefonizacyjnie.
9: No właśnie, tutaj też siedzi człowiek i odbiera.
10: Aha.
9: Ale Wiktor zawiódł, bo go nie ma.
10: Wiktor odpoczywa i dobrze, niech mu pogoda, by ciężarem będzie.
9: Ale wy nie zawodzicie, czekamy na zawody, które już nie śpią od samego rana. Słuchacze na 6, którzy są z nami.

0: Ring, ring. Dzwonią telefony i bardzo dobrze. Kto już jest z nami? Jakie zawody obudziły się? Jakie zawody mówią dzień dobry? Halo?
1: Od 6 w pracy. Chciałbym... Ja już od 4 za sterem miejskiego autobusu, także pozdrawiam. O 6 to już druga kawka wjeżdża.
2: Ja to nawet chyba bym kiedyś chciała poprowadzić autobus, tak sobie myślę.
0: Tak?
2: Tak, i na ręcznym takie zakręty robić.
3: Pasażerowie by nie chcieli.
2: To
3: nie,
2: prawda.
0: Nie, kama podje, no kama podjeżdża na przystanek i wszyscy od razu ręce w górę. Chcemy, tutaj stajemy. Na żądanie. Halo, halo, kto jeszcze jest?
4: Hej, no ja w drodze do pracy jako konwojent i wszystkim życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
0: Czyli wyprzedzę twój tok myślenia. Chciałabyś kiedyś zostać konwojentką.
2: A konwojent to jest ta osoba, która obstawia wozi bankomaty i wozi
0: tak,
2: hajsy?
0: No wozi kasę, tak, dzień
2: ojej,
0: dobry, my po kasę.
2: Taką ciężarówką na ręcznym też bym chciała.
0: Kto jeszcze jest z nami, pochwalcie się. No bo teraz wystąpi dziewczyna, która śpiewa. I ona też już jest obudzona. Nazywa się? Dua Lipa.

0: mamy jego nowej żony.
1: A, bo pamiętam, on chciał cichego związku i prywatności.
0: Tak. Dokładnie, on tak właśnie bardzo chciał, a... Tak?
2: Wina teściowej.
0: Wina teściowej, czyli znowu wina teściowej.
1: Jadzio, a ty jak myślisz, co Filip Kaiser musi zrobić, żeby ich związek był mniej medialny?
3: Mhm. Musiałby przede wszystkim oddać smartfona.
1: Coś jeszcze?
0: Blokadę nad internet powinien dostać też.
3: I przestać dzwonić do fotoreporterów, żeby powiedzieć im, gdzie akurat się znajduje.
4: No tak. Poranne blasowanie tylko w Radiu SK.
1: Może więcej pizzy z kebabem, to wtedy buzia zamknięta i w ogóle.
5: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: tutaj jest 25 minut po godzinie 6. Kama, dostałaś ostatnio może jakiś list od kogoś?
1: Nie, ja tylko dostaję awizo. Aczkolwiek teraz jak są e-doręczenia, to trochę łatwiej.
0: Trochę łatwiej, internetowo rzeczywiście. A co ty na to, gdybyś dostała list żelazny?
1: Panie, panie.
0: Takie
1: mój listonosz,
0: tak?
1: To na rowerze jeździ, nie dałby rady dowieźć żelaznego, papierowe lżejsze.
0: Za chwilę dowiedziemy.
2: Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
0: Dowiedziemy ten temat w newsach. Będzie o liście żelaznym. Kama, posłuchaj uważnie. SK.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinna?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Niby początek jesieni, a pogoda jak w lecie. W Suwałkach o poranku raptem 10 stopni, ale temperatura dobije dzisiaj do 20. Odczuwalna może być nieco niższa, bo do tego dosyć silny wiatr, a po południu wyjrzy do nas słonko. Dobrego czwartku, kochani!
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: 16.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sąd zdecydował o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, przebywa poza Polską. Więcej o tej decyzji i co ona daje podejrzanemu w newsach o 7. A służby sprawdziły się na ekspresowej 7 w pobliżu węzła Grabin, przeprowadziły ćwiczenia i miały uporać się z dużym korkiem.
15: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych dwóch.
14: Mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Oprócz niej w ćwiczeniach wzięli udział strażacy i służby drogowe.
16: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
17: SK Sport News.
14: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, ale wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie Portugalczykom o powodach. A wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił potem wyjścia na wtorkowy trening. A Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla Barcelony w wygranym 6-0 meczu z Romą. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia.
16: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
18: Jankes. Kama i Wiktor.
19: To Radio SK.
20: Tutaj SK 632. Kama, do ciebie dzwoni, bo to jest zielone, tak? Zielona. Zielona lampka, zielona zawsze do Kamy. Odbieraj.
21: Kama, a ty skończyłaś już ten remont? Nie potrzebujesz mebli do domu? A?
22: Pan ma na imię Amant.
23: Amant.
24: Skoro już pytacie, to popsuła mi się suszarka do ubrań, zmywarka i cały czas mam garaż zalany, więc tak.
20: Potrzebuję.

0: chyba klawisze, prawda? Dobrze poznaję?
1: Że co?
0: Klawisze.
1: Klawisze?
0: Klawisze białe, czarne teraz.
1: Tak, pozdrawiamy wszystkie klawisze i strażników w więzieniu, tak.
0: Pozdrowienia oczywiście. Pozdrowienia do więzienia. 23 minuty i będzie z nami godzina 7 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek oczywiście. Słuchajcie, no gramy dalej. Za chwilę wracamy do hitów na czasie, za chwilę urodziny z Eską, ale gramy też dalej, jeśli chodzi o Ligę Narodów. W piątek my, Polacy, gramy w piłę nożną Kama. Z kim?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: I bardzo dobrze, z Rumunią. I według rumuńskich mediów może to być mecz o posadę selekcjonera. Rumunia po dwóch porażkach jest ostatnia w grupie. Polska z jednym punktem trzecia. Czyli chyba przedostatnia, nie jestem pewien. Tamtejsze media spekulują, że przegrana może kosztować stanowisko albo naszego Jana Urbana, naszego trenera, albo ich trenera, pana Hagiego. Tak to właśnie wygląda.
1: Czyli jak to zwykle w polskiej piłce bywa, mecz o wszystko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, na który można głosować na sk.pl.
2: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.

0: Tutaj SK, tutaj 6:47, to już. Happy
1: birthday to you. O, Oliwka.
2: SK budzi w urodziny.
0: No dzień dobry, witamy Oliwkę, halo, halo, cześć.
3: Dzień dobry.
0: Oliwka, no witamy z samego rana. Pochwal się wszystkim, całemu światu, które to urodziny obchodzisz.
3: Dokładnie 1 października.
0: Kła.
4: Ale które urodziny?
3: 18.
0: 18.
4: I co cię czeka? Jaki egzamin życiowy zamierzasz zdać w najbliższym czasie?
3: No najbliżej, no to egzamin na prawo jazdy.
4: Uuu, poważna sprawa.
0: Jakieś pytanko może strzelimy, takie... A kiedy masz ten egzamin?
3: W pierwszej połowie listopada.
0: To za chwilę. Już po wszystkich świętych.
4: Janki,
0: dobrze.
4: Ty jesteś na bieżąco ze wszystkimi pytaniami. Przypominam, że Janki przymierza się do zdania teorii na motocykl.
0: Tak.
4: Co prawda ma już prawo jazdy na samochód, ale jak się okazuje, zdawanie teorii nawet po praktyce jest bardzo trudne.
0: To prawda, ale spokojnie. Ja jeszcze nie byłem, nie poległem na pierwszym podaniu, ale dobra.
4: Spytajmy się w takim razie coś o Liwki.
0: Jakieś bardzo ważne pytanie dla ciebie. Uwaga, ile punktów karnych można zgarnąć za przejechanie na czerwonym świetle przez... No, na czerwonym świetle po prostu.
3: Jak dobrze pamiętam, to chyba 15.
0: Dobrze!
4: Naprawdę są takie pytania na teorii?
0: Zresztą, oczywiście, że tak. Jejku. Wszystko jest możliwe, proszę pani. To są wszystkie chwyty dozwolone, Oliwka, żeby tylko uwalić.
4: To ja będę do ciebie dzwonić, bo ja nie mam zielonego pojęcia o tym wszystkim. Ale dobrze, bardzo się cieszę, że wiedziałaś. W związku z tym, proszę bardzo, stówka. Oby nie na mandat.
3: Dziękuję bardzo.
4: Okej. No i życzymy ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Chyba najlepsze życzenia dla ciebie, jakie mogą być, to zdania za pierwszym razem.
0: Tego
3: myślę,
0: ci życzymy,
3: że to się najbardziej przyda teraz.
0: Yes!

0: Kej, 6 minut do godziny 7. Mam nadzieję, że u was jest okej.
1: No, jest bardzo okej, słuchaj, ponieważ na naszym eskowym messengerze pojawiło się mnóstwo telefonów z ludźmi, którzy a. nie śpią, b. pracują.
0: Zawody.
1: Tak jest.
0: Miłosne?
1: Nie, na szczęście.
2: Dzień dobry, hotelarstwo się melduje. Dzisiaj jest sporo konferencji, więc 6 rano już na posterunku.
0: Jak pojawiam się, najczęściej zadaję pytanie: dzień dobry, czy jest porzy pokoik z wanną?
1: No, Janki jest wielkim fanem wanny. Może ja ci kupię kiedyś bryloczek z wanną? Będziesz miał wtedy zawsze wannę przy sobie.
0: Halo?
3: Cześć, SK. Ja dziś przyjechałem do pracy specjalnie na 16 rano, by zrobić 100 kilo lecza węgierskiego z wędzoną kiełbaską i boczkiem. Pozdrawiam.
1: Jeżeli słuchacz przyjechał na 16 rano, to ja nie jestem pewna, czy 100 kilo to 100 gramów.
0: Za chwilę newsy u nas, bądźcie blisko Radia SK.
4: Reklama.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinno?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
24: Dosyć pochmurny i chłodny ten poranek w Suwałkach. Na termometrach o tej porze raptem 10 stopni, ale ten dzień jeszcze się rozkręci. Temperatura dobije do 20 i po południu wyjrzy do nas słońce. Wiatr do tego umiarkowany, więc odczuwalna nieco niższa.
23: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
0: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
1: Jest 7, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał listę żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Jeśli decyzja się uprawomocni, a Marcin Romanowski wróci do Polski, a to zapowiedział już jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany. Sąd uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
2: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
1: Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu i zapowiada zażalenie. Powstanie Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apacz. Będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. A to oznacza, że polscy technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania amerykańskich śmigłowców i silników używanych w Black Hawkach. A piłkarska młodzieżówka pokazała się seniorskiej kadrze, jak wygrywać ze Szwecją. Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach 3-0 Szwedów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali, fetując wczorajszą wygraną. Przypomnę, że w pierwszym meczu ze Szwecją reprezentacja U21 wygrała 6-0. W sumie w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest to krok od awansu na Euro.
3: SK Suwałki News.
4: Agata Krupiewnicka. Poszukiwany do odbycia kary za kradzież rozbójniczą wpadł w Suwałkach z narkotykami. Policjanci znaleźli przy nim mefedron. Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie odbędzie karę 2 lat i 6 miesięcy więzienia, a za posiadanie narkotyków grożą mu dodatkowo 3 lata więzienia. Dzień otwarty w szkole podstawowej nr 2 w Augustowie. W sobotę między 10 a 13 będziecie mogli zobaczyć odnowiony budynek i nową halę sportową. Zaplanowano też rozgrywki sportowe dla uczniów.
25: Jankes,
26: Kama i Wiktor.
25: Jankes, Kama i Wiktor.
26: Radio SK.
27: 2 minutki po godzinie 7, czwartek, zawodami stoi. Uważaj, Kama, teraz uważaj, ale przywalimy. Halo?
28: Witam, z tej strony operator węzła betoniarskiego. Codziennie do dyspozycji od wczesnych porannych godzin.
29: No, to jest facet, który jest mur beton. Ciekawe, wiesz, czy tym się łatwo skręca.
27: No właśnie, ale operator węzła betoniarskiego, nie tam, że jedna grucha podjeżdża. Aha, aha. Wszystkie gruchy są tam. No,
29: wszystkie gruchy jego?
27: Tak.
29: Brawo!

0: Raz, nazwisko Putin. Nie pozdrawiamy prezydenta Rosji.
1: Słuchajcie, jest niewielu piłkarzy, których autentycznie, szczerze kojarzę, ale Arkadiusza Milika kojarzę, a i owszem, zarówno ze zdjęć, jak i z tego, że to jest chyba ten piłkarz, co nie trafiał w meczach reprezentacji, tak?
0: To prawda, rzeczywiście, Arkadiusz Milik. Jak jedziesz? Jak jedziesz?
2: Arkadiusz,
0: zatrzymaj się! Tak policjanci krzyczeli ostatnio do Arkadiusza Milika, gdy wyjechał na ulicę, no i trochę przeszarżował, rzeczywiście.
1: No właśnie, miał w Warszawie wyprzedzić auta przed przejściem dla pieszych. Niebezpieczne. Przejechać przez podwójną linię ciągłą. Niebezpieczne. Policjanci, którzy jechali za nim radiowozem, najpierw go tylko pouczyli, choć chwilę później piłkarz miał jeszcze przejechać na czerwonym świetle.
0: Czerwone światło, ciągłe, tak? Linia ciągła, wyprzedzanie na pasach, czyli Arek Milik wreszcie zaczął stwarzać realne zagrożenie.
1: Szkoda tylko, że nie na boisku.

0: Hej, to Radio SK, kwadrat po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to podnosimy poprzeczkę 664-402-302. 7 pytań, 7 pytanie gwarantuje nagrodę, jeżeli na nie dobrze odpowiecie. A dzisiaj butelka eskowa i skarpetki.
0: Wszystko dla was oczywiście, zabierajcie się również do odpowiadania pytań. Halo, witamy, dzień dobry, kto dzisiaj go pierwszy?
3: Cześć, Mateusz z tej strony.
0: Siemano Mateuszu i poszły konie po betonie.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Mati, co ty teraz robisz, że masz czas dzwonić do radia tak wcześnie, co?
3: Pracuję oczywiście pilnie, od 6 rano.
0: Bardzo, super jest ta praca, pozdrowienia dla szefa twojego.
3: Pozdrawiam. Drugie.
0: Lecimy dalej, kategoria prawo jazdy, uwaga, jaka linia musi być, żeby można było wyprzedzać?
3: Przerywana.
2: Widzę, że Jankę zapisuje sobie coś w zeszycie. Tak, Janki, przerywana. O tak, tutaj z takimi przerwami.
0: Ja wiem.
2: Tak.
1: Trzecie.

0: Nie możemy, kochany. To już
1: dzięki,
0: jest.
1: Dzięki, trzymajcie się, miłego ciągka.
2: 30 sekund zostało.
0: Szybko! Ale fantastyczny słuchacz. Dziękujemy, gratulujemy oczywiście.
3: Cześć! Halo, halo, kto z nami?
0: Dzień dobry, kto Jacek? Teraz?
3: Jacku, na jakim drzewie rośnie żołędź?
4: Na dębie.
0: Dobrze, i uwaga! Ostatnie, siódme pytanie, 20 sekund. Najczęściej kupowana pizza w Szwecji. Jaka to jest pizza?
3: Pizza z kebabem czy pizza
4: kebaba.
3: Z paprykarzem?
4: Kebaba.
3: Tak jest!
5: Taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
3: Naprawdę?
5: Naprawdę. No. Jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
3: Nie.
5: Jest bardzo dobra.
3: Myślę, że Filip Kaiser dla turystyki szwedzkiej zrobił więcej niż całe ich biuro turystyczne i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ale tobie serdecznie gratulujemy, dostajesz od nas naszą eskową butelkę i eskowe skarpetki.
4: Wow! Dzięki.
0: Masz jakieś pytanie do nas?
4: No nic, no miłego dnia, jak dla wszystkich. Stoję w korku na S8, więc dla wszystkich kierowców.

0: Papa Lady Gaga, 25 minut po godzinie 7.
1: Fajnie, że z nami jesteście. Przypominam, że we wrześniu Lady Gaga została mamą.
0: No to nie, przepraszam, nie bez pana Lady Gaga na antenie Radia SK. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. Wczoraj byłem z moim synkiem w sklepie dużym. Były piłki takie nożne. Było ich około 20 na ścianie. Wszystkimi grał. Słuchajcie, strzelał, naprawdę było. To, mój synek ma 2 latka niespełna, to było U2. W sensie U2, a U21 będziemy o nich mówić, tak?
1: Też no właśnie, Marcin Procki za momencik o tym, że chłopaki są lepsi niż polska reprezentacja.
0: U21.
2: Od tej senioralnej.
0: Od U21+.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: No to otwieramy nowy miesiąc. Jak tam ruszacie na paramku, to jeszcze jakieś ubranko warto dorzucić, no bo rześkie powietrze, a 8 na plusie, no ale po południu 20 i słońce. Jutro też ciepło i przed nami w Sowałkach bardzo fajny weekend. Ależ ten październik zaczyna.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: 7.30, zaczynamy newsy, Marcin Pracki, zapraszam. Od dzisiaj refundacja szczepień przeciw HPV. Za darmo mogą zaszczepić się osoby w wieku od 18 do 26 lat. HPV to wirus odpowiadający za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Poważny pożar w Lipnicy Dolnej koło Bochni w Małopolsce. W nocy w ogniu stanęły tam budynki gospodarcze. W środku znajdowały się zwierzęta.
3: Budynek mieszkalny został uratowany przez strażaków. Na miejscu cały czas pracują strażacy i wszystkie służby współdziałające.
2: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, a strażacy aktualnie dogaszają jeszcze pogorzelisko.
4: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
0: SK Sport News.
2: 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie pokonała francuskie Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś swój pierwszy mecz rozegra tam Magdalena.
4: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
5: Jankes, Kama
6: i Wiktor.
7: Radio SK.
8: 6.31 była godzinę temu.
9: Teraz właśnie jakiś taki niepewny byłeś.
8: Tak, już spojrzałem na zegarek i mówię, a zaczynam od 6. 6.31 za nami, teraz 7.31, proszę
10: dobry.
8: Państwa.
10: Jeden z zawodów, który już nie śpi, to rejestrator medyczny. Właśnie wychodzę do pracy na pierwszy dzień. Kawa pierwsza wypita, zaraz druga wleci na pewno. Pozdrawiam wszystkich pracujących już.
9: Mhm. No to trzymamy w takim razie kciuki i bardzo prosimy odbierać telefony, bo na rejestrację zawsze się nie można dodzwonić, no.
8: Komo, gdybyś się dodzwoniła i mogłabyś wybrać swój ulubiony numerek, to jaki byś wzięła?
9: Jak to jaki?

0: Post Malone. No wkrótce będziemy postować.
1: Puścić.
0: 23 minuty i będzie z nami godzina 8, ale dzisiaj bez żadnego postu, na szeroko, jajeczniczka, jakiś boczuś i jedziemy dalej.
1: A czy ty już widziałeś w internecie takiego brytyjskiego streamera, osobowość internetową, Sam Pepa?
0: Aha, tak się nazywa pan, tak. Rzeczywiście. Coś słyszałem, facet po Europie jeździ, na nie na motocyklu, tylko na monocyklu, czyli takim jednym kółku.
1: Elektrycznym, ale co tam, no się tak. Nie będę czepiać.
0: Ale jeździ, rzeczywiście, coś słyszałem. No i co, był gdzieś u nas?
1: No i robi trasę z Wilna do Lwowa i kiedy przejeżdżał przez Podlasie, w deszczu zatrzymał się przy nim Polak. Jeżeli nie słyszałeś...
0: Na Podlasiu? Ojej.
1: Na Podlasiu!
2: No dzień dobry! Kurde, na jednym kole jedziesz?
3: Yeah.
2: Bo ty po angielsku? Anglik?
3: England,
2: to co to England? Ewa, chodź pogadać, co on gada England. Bo ty po angielsku? Anglik?
3: Greek?
0: Greek? To jest sałatka grecka?
1: Panowie nie znali swoich języków, no ale mimo to naprawdę się dogadali, no. Skąd, dokąd zmierza, no nagranie trafiło do sieci, zrobiło się gigantycznym wiralem i pan z Podlasia skradł moje serce. Dla mnie się podoba!
0: Pięknie, na Podlasiu przy granicy z Białorusią jest bariera, ale jak było słychać, no na pewno nie językowa.
4: Autopromocja.
5: Wiesz z kim?
4: Wiesz kiedy?
5: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
4: ściśle tajny!
5: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: minut do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, nocą się zbliża, za chwilę będzie dzwonić.
1: No, jak on zrobi boom, boom, girl, to ojej.
0: I będziemy na basenie, uwaga, boom, boom, boom.
1: No, to wtedy tam taką...
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani mamy Moniki się dotelefonowałam?
4: Tak, jestem
5: w telefonie. Kłaniam się, mimały Bożena, po tej stronie telefonuję, proszę pani, w sprawie pływalni, bo widzę, że córka dostała się, proszę pani, do klasy sportowej o profilu pływackim.
4: Tak.
5: Córka będzie chodziła na pływanie, czy nie?
4: No, będzie chodziła, bo jest w klasie sportowej, będzie chodziła na pływanie.
5: Mhm. Jeżeli dziecko będzie uczęszczało, proszę pani, do klasy, to musi te 10 litrów wody, proszę pani, przechować. Niestety sanepid, proszę pani, każe.
4: Ale przechować skąd tą wodę?
5: Ja będę odpowiedzialna, proszę pani, za to, żeby tę wodę wydać. I teraz możemy to podzielić na dni, czyli po litrze, to wtedy wyjdzie 10 dni. Jak będzie miała zajęcia pływackie, to wtedy trzeba z powrotem te 10 litrów, proszę pani, przynieść.
4: 10 litrów tym, co pływała, tak? Co każdy pływa, co korzysta codziennie, co korzysta co godzinę, w każdej minucie, tak?
5: Basen, proszę pani, w nowym roku szkolnym będzie czyszczony częściej niż do tej pory, stąd też trzeba będzie, proszę pani, tę wodę przechować, żeby jej, proszę pani, nie marnować.
4: No ja rozumiem, to każdy. No dobrze, no to ja się dostosuję do reszty rodziców. Co państwo ustalicie,
5: no,
4: to ja...
5: No i teraz tak, ja muszę z panią ustalić, czy codziennie po litrze, czy pani chce jednorazowo po 10 litrów.
4: Niech będzie codziennie po litrze.
5: No i wtedy, proszę pani, sprawa się rozwiązuje, bo w wiaderku może dziecko brać do domu. I teraz,
4: jasne,
5: proszę pani, sprawa jest taka, żeby pani to dopilnowała, bo jak będzie sygnał, proszę pani, że basen jest wyczyszczony i można wodę, proszę pani, z powrotem napełnić, tak, basen, to dziecko jest zobowiązane, proszę pani, do przyniesienia.
4: Dobrze, to ja się dostosuję do tego, co państwo ustalicie. Jak ustalą sobie dzieci, że będą nosiły po litrze, to my również będziemy nosiły po litrze.
5: No i ewentualnie, jak pani już będzie miała te wiaderko, to niech pani je przekazuje Paulinie.
6: Myszka została się wkręcona.
4: Jezu święty, jesteś głupia, ej.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Hej, 5 minut i będzie z nami godzina 8, tutaj Radio SK, w czwartek za kwadrans piątek. Dzisiaj nie 31 września, 1 października, mili państwo.
1: No, twój egzamin na motocykl coraz bardziej się zbliża. Teorię masz już oczywiście w jednym małym paluszku, czekam aż będziesz miał w dwóch. I pytanie do ciebie.
0: Tak, proszę.
1: Czy we wszystkich samochodach osobowych musi być obecna apteczka?
0: Ha, oczywiście, że nie. Gaśnica i trójkąt ostrzegawczy musi być. Tak? Apteczka już nie.
1: No właśnie, o tym Marcin Procki za chwilę w newsach.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
5: A flat white?
4: Też.
5: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok, w centrum handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
10: No ruszyliśmy na ulicę, a tutaj fajne słońce nam świeci przez szyby. No tak to będzie, ale to jeszcze na poranku rześkie powietrze. Na popołudniu będzie przyjemnie. Dzisiaj osiągniemy takie dwie dychy, a dobre ciśnienie. I jutro też w Suwałkach fajna, słoneczna pogoda.
6: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Punkt 8 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. Wydał go warszawski sąd okręgowy. Polityk PiS-u ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowane środki były nieskuteczne. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie, bo jak mówi...
18: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację.
9: A przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Apteczki będą musiały być w autach...
20: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
9: Mówi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury, które nie planuje wskazać, co ma znaleźć się w apteczce. A wilki zauważono pod Piotrkowem Trybunalskim. Gmina Czarnocin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają. Nie ma powodów do obaw.
21: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
9: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Wilki, przypomnijmy, są objęte ścisłą ochroną.
2: SK Suwałki News.
10: Paweł Jakubowski. Nie ustaje spór o planowane połączenie trzech suwalskich placówek medycznych. Zarząd województwa na razie nie wycofuje się z tego pomysłu, chociaż przeciwko protestują pacjenci i pracownicy hospicjum. Szykują się podwyżki opłat za odpady od nowego roku. Związane jest to z rosnącymi kosztami systemu gospodarki odpadami. Ile wyniesie nowa kwota? No tego na razie miasto nie podaje. Rok 2027 w Suwałkach będzie rokiem Andrzeja Stromiły. Radni podjęli taką decyzję w związku z setną rocznicą urodzin artysty, który przez lata mieszkał i tworzył na Suwalszczyźnie.
2: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor
22: w Radiu RTSK.
0: Za chwilę Kama wyskakujemy z kasy, będzie tysiak.
1: Ależ to jest cudowne. Dajcie znać, w jaki sposób musicie odprężać nasze szkolne akcje. Oczywiście zaczynamy, wszystkie szczegóły na sk.pl. Za chwilę dzwonimy i wręczamy.
0: A teraz akcja Tiesto i Riteora.

0: Eskerska. Suwałki.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: David Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK 8 minut po godzinie 8.
1: Przed chwilą zadzwonił do nas słuchacz, który powiedział...
2: Witam serdecznie, Grzegorz z tej strony. Dzień bez korka w Niemczech to nie jest dniem straconym.
0: Wszędzie korki w Niemczech.
1: Wszędzie korki tam, gdzie nas nie ma, na szczęście, Janki. I tej wersji się trzymajmy. Ale faktycznie, nie wiem, czy ty słyszałeś o tym, że Niemcy postawili największy na świecie... Nie korek, ale wiatrak.
0: Pomnik? Wiatrak?
1: Tak. Niedaleko granicy z Polską zresztą.
0: Co? Czekajcie, ale jak będziemy, jak to będzie wiało od nas, ze wschodu, tak, czyli z Polski, czyli jak będzie wiało od nas, to znaczy, że Niemcy będą mieć prąd z naszego polskiego wiatru, tak?
1: Tak.
0: O kurde.
3: Hańba!
0: Niech mają, niech się cieszą.

0: się zresetować po pełnym dniu wrażeń?
1: No.
2: Cisza.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: No, wczoraj moi synkowie, o, byli w formie. Oj.
1: Po tatusiu bym powiedziała.
0: Później im przejdzie, to dobra. Zabieramy się za to, no, co was resetuje i pcha. Chwalicie się tym oczywiście na sk.pl.
1: Po dniu pełnym zajęć. Z nami Michalina, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jaki ty masz dzień pełen zajęć? Czym się zajmujesz?
4: Na co dzień pracą, weekendami studiuję. Dużo Excela, dużo cyferek, studia też związane z cyferkami, więc jest pracowicie.
1: Ojej, to jak ty się resetujesz po takim pełnym dniu zajęć?
4: Już od dziecka mam taką pasję, muzykę klasyczną. Od dziecka grałam na pianinie, no i do teraz ze mną zostało te dźwięki klasycznej muzyki na co dzień. To pomaga mi się zresetować.
0: Vivaldiego, naprawdę?
4: Tak,
0: super.
4: Pory roku.
0: Lubisz Vivaldiego, to my ci z Mozarta teraz przysuniemy. O! Piękny, ja też kocham. Tutaj Radio SK Classic.
1: To są takie dźwięki, które już zdecydowanie mówią: wychodzimy, bo się zaraz spóźnimy. Ale słuchaj, to żebyś mogła faktycznie na maksa się relaksować muzyką klasyczną,
0: to musi dobrze brzmieć.
1: Oczywiście, że tak. Dla ciebie i trochę też dla twoich sąsiadów. Proszę bardzo, zgarniasz kartę podarunkową za 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl. Na przykład na głośnik mobilny Marshall.
0: Na przykład. A co tam?
4: Ale dziękuję bardzo.
0: Ale sąsiedzi zadowoleni.
3: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Zajrzyjcie na sk.pl. Jutro też wam to zrobimy.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tutaj jest 24 minutki po godzinie 8.
1: Czy możesz powtórzyć?
0: 24 minutki, albo nawet minuty po godzinie 8.
1: No to zadzwonił do nas słuchacz pochwalić się, na którą jedzie do pracy.
2: Mhm. Konrad z tej strony. Jadę na 8, na razie, cześć!
1: To która jest?
0: 8:25 już teraz. Konrad, powodzenia!
1: A za chwilę Marcin Procki i newsy.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Marshall.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Dziewiątka na plusie już w Sowałkach, no w ciągu dnia będzie dużo więcej, całkiem ładnie rozpoczyna nam się nowy miesiąc, zobaczymy dwie dychy, no i słońce, szczególnie po południu, poświeci nam mocno i jutro też kapitalna aura i ma być jeszcze cieplej, no nowy miesiąc rozpoczął z wysokiego C.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: 8.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Trzy osoby zatrzymane przez policję w Warszawie. To za napad na mężczyznę, grożenie mu bronią i wywiezienie go do lasu. Grozi im 20 lat więzienia. Rusza nowy rok akademicki, to na ponad 300 uczelniach. W tegorocznej rekrutacji szkoły wyższe odnotowały jedne z najlepszych wyników w historii, a ma to związek z tak zwanym podwójnym rocznikiem maturzystów. A Kasper Schmeichel, taksówkarzem, duński bramkarz, jeszcze niedawno grający w Celticu i reprezentacji, został kierowcą Ubera. W marcu zakończył karierę z powodu kontuzji. Jak mówi, nie jest to związane z brakiem pieniędzy, ale z nadmiarem wolnego czasu.
3: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK.
4: 8.30, pół do 9. Dzień dobry raz jeszcze.
5: Co to za oburzenie?
4: Tak, że była mowa o tym, że piłkarz nie ma... Mam dużo wolnego czasu, sobie tak jeździ samochodem, no. To jak? Trzeba książki czytać, no. Proszę pani. I zarażać ludzi tym.
6: Okay. Może nie ma aż tak dużo czasu.

0: Ja się już nie mogę doczekać.
1: Dobrze, no ja też, aczkolwiek mój lekarz powiedział, że panie Jankesie, no zobaczymy jak to będzie z tym kolanem. Dobra, nie o tym,
0: Przestań.
1: Bez kolana można lecieć
0: oczywiście,
1: też?
0: Oczywiście, że tak. Słuchajcie, zaczynamy zbierać ludzi na odlot ściśle tajny. Już od poniedziałku będziemy do was dzwonić, ale to znaczy, że wy już teraz możecie wchodzić na SK.pl, no i oczywiście zgłaszać się do naszej zabawy.
1: Słuchajcie, no...
0: Co było najlepszego na poprzednim wyjeździe?
1: Słuchacze.
0: No, okay.
1: No tak, no byliśmy w Hiszpanii. Od początku do końca było naprawdę błogo. No,
0: Janka zgubił zęby. Prawda?
1: Ja miałem wkładkę, no bo to właśnie mówimy o tych zębach. No nie, że tak zęby mi wypadły, po prostu miałem taką wkładkę prostującą zęby, wskoczyłem do basenu i tę wkładkę na chwilę włożyłem do spodenek basenowych, no i z tych spodenek ta wkładka mi wypłynęła i później był konkurs, kto znajdzie wkładkę na moje zęby.
0: No, fantastyczni słuchacze znaleźli, no właśnie. Znaleźliśmy również centrum miasta, pojechaliśmy do Malagi. Trochę się tam pogubiliśmy, ale potem się znowu odnaleźliśmy.
1: W hotelu wszyscy się nagle znaleźliśmy w jednym pokoiku malutkim. Jakie to było wspaniałe. A później poszliśmy dalej spacerować, zwiedzać. Polecamy. Ta akcja jest naprawdę wyjątkowa.
0: No właśnie. Dajcie znać oczywiście na sk.pl, że chcecie do nas dołączyć, a od poniedziałku zrobimy wam taki odlot, że hej.
2: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Bo zapomnieliśmy dodać, że w sumie to my nie wiemy, dokąd lecimy.
3: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, które można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki, do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: I po reklamie.

0: Jak ten twój piesek? Co teraz robi? Jak myślisz?
1: Mój piesek?
0: Mhm.
1: Oczywiście, że teraz śpi.
0: Mój Jimmy pewnie je. No, on lubi sobie pojeść ostatnio. Jakoś w ogóle przytomni Jimmy ostatnio tak kilogram. Ale...
1: No więc nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale wczoraj w Sejmie suczka kobra, która była zasłużoną funkcjonariuszką Straży Marszałkowskiej, przeszła na emeryturę po 8 latach służby.
2: Wow. 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane. Od jutra masz wolne.
1: Suczka kobra sprawdzała budynki i sale pod kątem bezpieczeństwa i wykrywania zagrożeń takich jak materiały wybuchowe.
0: Ale to była praca, no, to była w Sejmie, prawda?
1: Tak,
0: to była praca w ciężkich warunkach, to już musi iść na emeryturę, no.
1: Nie, no, ale błagam cię, ja też bym chciała po 8 latach przejść na emeryturę, no.
0: Kama,
1: no.
0: Musisz lepiej czekać.

0: studia przyszedł już Łukasz. Dzień dobry. I Janki, ja chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że jak tylko Łukasz wszedł do studia, momentalnie zdjął bluzę, odsłonił swój biceps i ja bym chciała cię tak tutaj delikatnie namówić, żebyś jednak brał przykład z kolegi.
1: Ale bo mi się po prostu gorąco przy was zrobiło.
0: Słuchaj, Kamcia, nam przy tobie też.
2: Ja jestem na dobrej drodze, przecież ja mam karnet na siłownię.
0: Ja wiem, tylko on ma taki biceps jak twoje dwie ręce.
2: No on mówię, że mam karnet.
0: Łukasz Duńczyk się wami teraz zaopiekuje. Dzięki za dziś.
3: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
4: Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele!
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
6: Wartości ładnie nam podjechały do góry, będą jechać jeszcze dalej. Już mamy 12 na plusie, na dwie dychy. Szykujemy się w ciągu dnia w Suwałkach i na sporą ilość słońca. Jutro tego słońca też będzie sporo i jeszcze cieplej w weekend. 22, można powiedzieć, jak na październik. Gorąco.
5: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
7: Dochodzi dziewiąta, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Na wydanie opinii będą mieli kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
8: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany.
7: Mówi nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Mężczyzna przed tygodniem w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. Szklane butelki w systemie kaucyjnym to na razie pomysł. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu. Na rok po wprowadzeniu systemu o te zmiany dopytywał Mateusz Gołębiewski.
9: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
10: Projekt wstępny, przemyślany jest gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
9: Nawet 2 lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie.
7: A opakowania w systemie oddaje już 3/4 Polaków. Nowak Dziokowicz wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borżysza. To pierwsza jego wygrana od lipca, a dziś w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego o 13 rywalem będzie Lerner Tien.
11: SK Suwałki News.
6: Paweł Jakubowski, rusza druga tura podlaskiego oczeku turystycznego. Do zdobycia są 300, a warunkiem jest rezerwacja minimum 2 noclegów w naszym regionie. Do rozdysponowania jest 800 tysięcy złotych. Rezerwacja wniosków rusza dziś między 11 a 12. Coraz bliżej końca rozbudowy SOR-u w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach. W nowej części budynku gotowe są już dach oraz posadzki. Teraz robotnicy stawiają ściany, wyznaczają też układ przyszłych pomieszczeń. W Suwałkach zakończenie sezonu motocyklowego pod hasłem Oddaj krew, ratuj życie i jedź dalej. Akcja w niedzielę przy Szpitalu Wojewódzkim.
12: Minuta po godzinie 9:00. No to słuchajcie, nie ma co zwlekać, popracujmy razem. A jeśli nie chce wam się dzisiaj pracować, macie zły dzień, to pomyślcie, że są wśród nas takie osoby, które dzisiaj przez cały dzień siedzą na nudnym wykładzie. Pozdrawiamy serdecznie studentów, którzy teraz zaczynają rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was będziemy nakręcać. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Eben i Easy Bizu. To są hity na czasie w Radiu SK 17 po 9. Słuchajcie, od dzisiaj bardzo ważna zmiana na stacjach benzynowych i spokojnie, nie chodzi o ceny. Dzisiaj mamy 1 października, a więc na stacjach od teraz będą się pojawiały paliwa przejściowe. To oznacza, że jest w nich taka substancja, dzięki której nam samochody w zimę nie będą zamarzały. Czyli słuchajcie, jakby nie patrzeć, od teraz mamy takie, wiecie, paliwa wzbogacone, paliwa premium. Może w końcu będą warte swojej ceny. Słuchajcie, jak będziecie tankować, to nie płaczcie. Pomyślcie, że samochód teraz do was mówi: ale dobre, jakie dobre, jak dobrze doprawione.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
1: ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.

0: swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: John Newman w Radiu SK, to są hity na czasie. No i słuchajcie, to są świetne informacje. Młodzi pokazują, jak to się powinno robić. Nasi polscy piłkarze z kadry U21 wczoraj wygrali 3-0 ze Szwecją i to było ich 9. zwycięstwo na 9 meczów w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. A to oznacza, że jest spora szansa na awans z pierwszego miejsca w grupie. Słuchajcie, ja tylko przypomnę, że jutro seniorska kadra gra z Rumunią na Narodowym w Lidze Europy, więc może warto z nimi zagadać. Tak wiecie, tak miło, na spokojnie, że słuchajcie panowie, a może chcielibyście sobie odpocząć, co? Tak w piątkowy wieczór dostać wolne, przecież to jest świetna informacja, prawda? Byście sobie siedli z chipsami, na spokojnie meczyk obejrzeli, młodzi by tam sobie po boisku pobiegali, wy byście sobie pooglądali, wszyscy byliby szczęśliwi, a kibice nie mieliby popsutego humoru przed weekendem.
1: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
3: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
4: Daj znać na sk.pl. Słuchaj SK od rana
5: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Yeah.

0: Kuba i Kuba w Radiu SK. To jest taki wstęp do tego, co się wydarzy już za chwilę na antenie Radia SK. Dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i dlatego już za chwilę, po godzinie 10 na antenie SK usłyszycie 100% polskich hitów na czasie. Najlepsze polskie numery dla Was wybierzemy. A Wy z tej okazji dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK, jak Wam mija ta pierwsza połowa czwartku tekstem losowej polskiej piosenki. Może generalnie jesteście w dobrym humorze, bo się piątek zbliża, więc...
1: Dobrze jest, dobrze jest.
0: A może od rana szef się czepia i cały czas coś zleca.
2: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak Wam mija pierwsza połowa czwartku? Jakimś tekstem losowej polskiej piosenki nagrywajcie głosówki. No i za chwilę odpalamy Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Nurmina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
6: I po reklamie.
7: Chyba żadnych powodów do narzekania do pogody w Suwałkach. No, 15 na plusie. Już prawie te wartości szybko pojadą do góry. Dwie dychy dzisiaj nam skoczy na termometry. Słońce po południu przyświeci i to mocno. No i tak wygląda początek października. Prawda, że fajnie?
8: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek świętokrzyski śmiertelny wypadek na Krajowej 70-8 dachowało rozpędzone auto. To między Szczekocinami a Jędrzejowem. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela, a to wszystko po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu. Drugi pilot samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Został obezwładniony, zatrzymany, a maszyna bezpiecznie wylądowała.
9: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty.
8: O czym informował Mateusz Gołębiewski, a dziś ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Funkcjonariusze z Bełchatowa pojawili się przed liceum i rozdawali uczniom elementy odblaskowe.
10: Macie tego używać wieczorami, nawet
11: a,
10: jak po mieście chodzicie.
11: Widocznym, jasne, że tak.
10: Zdecydowanie.
11: Dobrze, dziękuję bardzo, będę pamiętać.
12: Jesteśmy pozytywnie zaskoczone.
13: Przyda się?
12: Oczywiście, że tak. Wieczorem teraz coraz wcześniej robi się ciemno i często ja też lubię ubierać się na czarno, więc mnie nie widać po prostu. Dlatego warto jest nosić odblask.
8: A dopytywał uczniów reporter eski Rafał Różycki.
14: SK Suwałki News.
7: Paweł Jakubowski. Podlaska kasa przerwała procedury unikania podatków przez restauratora z Warszawy. Przedsiębiorca wydawał klientom paragony, ale w deklaracjach nie wykazywał uzyskanych przychodów. Ukrył tak 2 miliony obrotów. Kolejny fragment ulicy Ogińskiego w Suwałkach. Po remoncie zarząd dróg i zieleni wymienił około 500 metrów kwadratowych kostki oraz 215 metrów krawężników. To kontynuacja prac rozpoczętych w ubiegłym roku. Biblioteka w Wiszajnach wraca do odnowionej siedziby. Trwa przeprowadzka księgozbioru, a pierwsi czytelnicy już odwiedzają nowe miejsce. Oficjalne otwarcie jest w połowie miesiąca.
15: 10:02, no słuchajcie, ruszamy. To jest godzina tylko z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, dlatego mamy najlepsze hity od najlepszych polskich artystów. Będzie męskie granie. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, wasi ulubieńcy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: będziesz mnie kochał.
1: Hymn wszystkich jesieniarzy, Roxy w Radiu SH. Świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i w tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy z tej okazji dajecie znać, jak wam mija czwartek, używając tekstów polskich piosenek. Monika?
2: Środa, czwartek, na na na i tak dalej, na na na.
1: To jest bardzo ważna, dobra wiadomość, bo to oznacza, że już tylko piątek, a potem weekend. Także słuchajcie, to jest ostatnia prosta, ale jest też bojowe nastawienie na ten czwartek. Seba?
3: Jestem Bogiem, uświadom to sobie, sobie. Słyszę słowa, od których wozjesz się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany.
1: Czyli co, u Seby chyba wypłata wleciała na konto? No, albo Dzień Chłopaka był bardzo udany.
4: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick, na który można głosować na SK.pl.
4: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz, każdy piątek po 17.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: mrozu. Tak właśnie brzmi Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK. W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy opisujecie wasz czwartek słowami polskich piosenek. Jesteśmy razem z Piotrem w jego samochodzie.
1: Ja nagram sobie pioseneczkę do Korka, który jest na Moglińskiej w Warszawie przy skręcie na Most Grota. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał zespół dróg, trzeba będzie stracić.
0: Nawet w Korku są optymiści, to jest bardzo dobra informacja. To teraz dla wszystkich stojących w korku w całej Polsce Bryska ma odpowiedź, co się wydarzyło.
2: Chyba była kraksa, czy ty udział grałeś w niej? Radio SK.
0: Do Piotrka leci zestaw eskowych gadżetów, a do was za chwilę jeden z największych polskich hitów ostatnich tygodni, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie. To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Stanach na finał godziny z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Tak właśnie świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a wy możecie być jak Stanach, bo ona ostatnio podróżuje po Europie. Była w Madrycie na wyścigach F1, odwiedziła też Porto. No i wy też możecie gdzieś polecieć, ale na razie nie wiadomo gdzie. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie z kim lecicie i wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować naszą ekipę, więc to jest bardzo dobry moment, żeby się zgłosić. Możecie to zrobić tylko przez eskową apkę na smartfony. Pobierajcie i piszcie, dlaczego to właśnie wy powinniście odlecieć z Radiem SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by-

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
8: Piękną mamy pogodę w czwartek w Suwałkach. Jest ciepło i przyjemnie teraz na termometrach stopni 16, a w najcieplejszym momencie dnia będzie aż 21. Trudno uwierzyć w to, że to już początek października. No i dzisiaj sporo słońca, okulary przeciwsłoneczne na pewno się przydadzą.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
9: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzy osoby, które trafiły do szpitala po kontakcie z podejrzaną przesyłką, zostały wypisane do domów, a ta trafiła do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Mateusz Chłyston dopytywał o szczegóły w tej sprawie. Mateuszu, co jeszcze wiemy?
10: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak dwoje żołnierzy i jeden pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze.
9: A śledczy dziś mają przekazać nowe ustalenia. Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych czy zaśmiecanie? To sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. To krok naprzód, ale brakuje najważniejszego, mówi nam Artur Hołubiczka z Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.
11: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, przede wszystkim uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
9: A rząd projektem zmian ma zająć się jeszcze w tym roku. Był czerwony dywan i długie owacje. To po premierze Lalki w reżyserii Macieja Kawolskiego w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Przed pokazem z publicznością spotkali się twórcy filmu, m.in. Kamila Urzędowska, która gra Izabelę Łęcką.
12: Jestem dumna przede wszystkim z tego filmu, jaki powstał, ale też chcę to bardzo mocno podkreślić z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat i oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej, jak potrafi.
9: Na filmowcy pracowali w 48 miejscach. Najwięcej dni zdjęciowych było w Warszawie.
13: SK Suwałki News.
14: Julia Łata. W gminie Puńsk wyznaczono miejsca schronienia na wypadek zagrożenia. Dwa są w Pełelach, trzy w Smolanach, pięć w puńskich placówkach edukacyjno-kulturalnych, a po jednym w Urzędzie Gminy i w Trakiszkach. Różowy październik i bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Mammobus pojawi się w Suwałkach przy Aquaparku. To 20 października od 9 do 17. Ponad 1000 osób sprzątało Suwalski Park Krajobrazowy i Wigierski Park Narodowy. W samym Suwalskim Parku uporządkowano ponad 60 km szlaków i ścieżek edukacyjnych.
15: Z niczym nie wolno przesadzać, między innymi z pracą, więc zaraz cieszmy się szczęściem Adama.
16: Hej, SK, u mnie dzisiaj czwartek, no i w pracy, za chwilę będzie przerwa.
15: Bardzo dobrze mówi, pójdźmy razem teraz na przerwę, a SK w przerwie najlepiej zawsze zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie, Margaret na początek.

0: Nickelback w Radio SK, schitam zawsze na czasie. Na pobudzenie dla tych wszystkich, którym już pierwsza kawa przestała działać. A ja was wcześniej pytałem, jak wyglądała pierwsza połowa waszego czwartku, opisując to tylko za pomocą słów znanych polskich piosenek. U Bartka było chyba romantycznie.
1: Nowe życie na świat.

0: Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC i teraz właśnie zaczyna się kariera młodego rapera MJ Deli w Radiu SK. Słuchajcie, jestem przerażony, jak szybko rozwijają się nowe technologie w dzisiejszych czasach. W Chinach właśnie powstała, słuchajcie, pierwsza na świecie szkoła dla robotów AI. Czajcie to? I teraz wyobraźcie sobie, że za kilkadziesiąt lat każdy z nas będzie miał takiego robota w wieku szkolnym. I na przykład jest godzina 20:30, leżymy sobie na kanapie w salonie, oglądamy ulubiony serial i nagle do pokoju wchodzi robot.
1: Mamo, na jutro do szkoły potrzebuję blok techniczny, rzeżuchę i kilka kasztanów.
0: No ale przynajmniej nie wyrośnie z butów na WF.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy.

0: Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę odpoczynku w pracy. Narly i Major League DJs w Radiu SK. Przy tym numerze można trochę rozłożyć oparcie fotela. O właśnie, tak? Nogi na biurko i łapiemy siły. Słuchajcie, od piątku dzieli nas już tylko pół dnia. W czwartkowe popołudnie za chwilę wprowadzi was Michu Zobkowski i zagra hity na czasie.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Październik przywitał nas absolutnie przepiękną pogodą. Na termometrach w Suwałkach mamy teraz 18 stopni, a w tym najcieplejszym momencie dnia będzie 20. No i dzisiaj będzie też dużo słońca. Warto mieć przy sobie okulary przeciwsłoneczne.
3: Jest 12, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Dopiero w przyszłym tygodniu śledczy złożą zażalenie na decyzję sądu w sprawie wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Śledczy mają na to 7 dni od wydania decyzji. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Romanowskiego, zapewnił, że jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, to jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym.
4: Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
3: Powiedział nam Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury. 19-letni Jakub L. został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej Diany R., której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do obu czynów. 90 lat temu zwodowano ORP Błyskawica. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych legend polskiej marynarki wojennej. Z okazji okrągłej rocznicy z samego rana w Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka i podniesienie bandery.
5: 90 lat temu matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu.
3: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Okręt brał udział w operacjach na Morzu Północnym i Atlantyku, uczestniczył w kampanii norweskiej oraz ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki.
1: SK Suwałki News.
2: Julia Łata. W poniedziałek przerwa w dostawie ciepła dla mieszkańców części Suwałk. Od 8 do 17 bez ciepłej wody, ogrzewania i wentylacji będą niektóre budynki przy ulicach Szpitalnej i Reja. Powodem jest przebudowa sieci ciepłowniczej. Poszukiwania 13-latka ze Stalowej Woli doprowadziły policjantów także do osoby poszukiwanej przez suwalską prokuraturę. W wynajmowanym mieszkaniu kryminalni odnaleźli nastolatka, a razem z nim 21-letniego mieszkańca Lublina. Mężczyzna był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu.
6: Restart komputera w takiej sytuacji jak 12.02 i rozpoczęcie programu to nie jest łatwa sprawa, ale damy radę, bo na szczęście muzyka gra. Za chwilę Somber, teraz Dawid Podsiadło, Michu, witajcie.

0: Lista płac długa, ale warto ją wymienić. Catfield i Paco Amoroso, oprócz tego Pink Panthers i jeszcze Fred Again. Sexy Magic na naszej antenie. Numer, który, skłaniam się ku tej tezie, mógł być z nami już od dawna, być może nawet od roku, ale lepiej późno niż wcale. Czemu mógł być już od roku? Bo jest związany z GTA 6. Ma znaleźć się na oficjalnym soundtracku właśnie do tej gry, a przypomnijmy, ta gra już przesuwana kilkukrotnie, miała być w 2025, ostatecznie oficjalna data chyba niezmienna na ten moment, to 19 listopada 2026. Więc ten numer mógł być z nami, ale lepiej późno niż wcale. Świeżynka na naszej playliście. Za chwilę Zalia, Tylko kochaj mnie w Radio SK, a później Zokaria, Andy Dust i Harris.
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet

0: XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gastorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: Za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.

0: Dobrze gramy, co? Pozytywnie. Dawid Stawarena na antenie Radia SK. If you don't know my name. Ja ładnie się z wami przywitałem, nie przeczę, ale no nie tak jak powinienem chyba, bo nie przywitałem się z państwem ładnie w tak zwanym Q4. Czyli w czwartym kwartale 2026 roku, bo ten właśnie dzisiaj się zaczął. Zazwyczaj zmiany kwartałów to jakieś zmiany, również prawne, organizacyjne i tak na przykład od 1 października, słuchajcie, rozszerzono elektroniczne monitorowanie kolejek o 15 grup zabiegów szpitalnych i pacjenci mają dostawać SMS-y przypominające o terminie zabiegu. No, mam nadzieję, że takie nie, w sensie, że twoja woda w kolanie zostanie usunięta w kwietniu 2032 roku, przypominamy. Ale jeśli to ma zadziałać, jeśli ma zmniejszyć w jakikolwiek sposób kolejki do NFZ, to jest bardzo dobry pomysł. Kuban, Mrozu, Faust, zanim spadnie deszcz, Este, za moment, a później Rita Ora.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: I po reklamie.
17: Eska.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Magiczny wokal Liwki zagościł na antenie radiowska tuż przed godziną 13. Poza tobą nic. Za chwilę po 13 kolejna godzina hitów na czasie. I będzie Tate McRae, i będzie Greedy.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach centrum.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendów.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. To będzie ostatnia reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
0: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
5: Kiedy taka piękna pogoda za oknami, zdecydowanie chce się żyć. W Suwałkach ciepło i słonecznie. Teraz na termometrach mamy 19 stopni 21, tyle będzie w tym najcieplejszym momencie dnia, a ta piękna pogoda utrzyma się aż do niedzieli.
4: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
6: Wybiła 13, to jest SK News. Jakub Krzyżak szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Stołeczni mundurowi namierzyli i zatrzymali 15-latka z Ukrainy, który mógł planować taki atak. Interesowały go treści, w których mowa była o centrum handlowym jako miejscu zamachu.
7: Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon, a sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
6: Spędzi tam najbliższe 3 miesiące, informuje Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany-Żoliborz. Teraz sprawą 15-latka zajmie się sąd dla nieletnich. Zanim już badania kontrolne, lekarze z rodziną podejmą decyzję o przyszłości pacjenta. Takie są pierwsze informacje z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak, ewakuowany wojskowym samolotem z Filipin.
8: Te badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik.
6: Mówi doktor habilitowana Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Ceny paliw w Niemczech idą w dół. To po tym, jak rząd obniżył podatki od benzyny i oleju napędowego. Tak zwany tankrabat wynosi nawet do 17 eurocentów na litrze, a to oznacza średnio o 8,5 euro mniej na baku. Niemcy przyznają jednak, że i tak jeżdżą tankować do nas.
9: Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
6: Mówi mieszkanka Posewalku. Tankrabat obowiązywać będzie do końca roku.
10: SK Suwałki News.
5: Julia Łata włamał się do Audi, uszkodził auto i zasnął za kierownicą. Suwalscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wcześniej wybił szybę i wyrwał wyposażenie samochodu. Straty oszacowano na 17 tysięcy złotych. 150 kilometrów nowych dróg kolejowych powstanie w naszym regionie. Połączenie z koleją zyskają Kolno, Zambrów i Wysokie Mazowieckie. A to nie koniec nowości.
11: Grajewo do Suwałk przez Ełk, Grajewo do Łomży przez Kolno, Łomża, Zambrów, Wysokie Mazowieckie czy Białystok, Wysokie Mazowieckie, Zambrów.
5: Mówi marszałek Łukasz Prokoryn.
12: Dla tych, którzy mają ochotę na pościelówę, bardzo proszę, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Dla tych, którzy chcą poskakać, Armin Van Buuren za kilka chwil. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie.

0: Prawdziwe złoto energetyczne na antenie Radio SK. Armin van Buuren i Sasha Everlasting. Jak mógłbym nie wspomnieć o SK Live Remix, które i w piątki, w soboty na antenie Radio SK. Przypomnę, właśnie od 20 tak naprawdę w piątki, a w nocy z soboty na niedzielę od północy gramy bardzo, bardzo mocno klubowo, tanecznie, EDM-owo. I oczywiście w aplikacji Radio SK jest stream SK Live Remix i tam akurat z biegiem okoliczności teraz State of Trance. Brzmiące dokładnie tak. Czyli Armin van Buuren ze swoim programem. Możecie wbić, kiedy tylko chcecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ten stream jest do waszej dyspozycji. Joe, End of Beginning, bardzo dobre granie. Już za chwilę Westy, później Riviera, She Doesn't Mind.
1: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Uwaga, uwaga! Ryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
13: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
21: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
24: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

pracy. Nowa muza na tono, warto zwrócić uwagę. Bardzo proszę, w przyszłym roku od Brytyjczyków z Clean Mamet mamy dostać dużo nowego materiału. Znacie ich z anteneski, chociażby z Rather Be, z Rockabye, no i oczywiście z Symphony. A ten numer to jest tego materiału zapowiedź. Bardzo ładna zapowiedź. Clean Bandit, Chloe, O'Malley, czyli Company w Radiu SK.

0: pochodząca ze Szwecji Lika Lee. Wspominam jej numer I Follow Rivers. Lika Lee, która święci triumfy w gorącej dwudziestce Radia SK. Happiness is so sad, w którym śpiewa u Spirit House Mafia, to numer jeden w Polsce. Kolejna gorąca dwudziestka. Już jutro po godzinie 17 mocno zapraszam. A jeśli macie ochotę na te nowe, najnowsze numery, to koniecznie bądźcie z Matim Wuczyło po godzinie 23 przed północą, bo on wtedy zaczyna spotkanie z wami i gra te premiery, które mają miejsce dziś i właśnie jutro, zaraz po północy. Kto chce być na bieżąco, ten jest z nami w okolicach północy właśnie dzisiaj. No bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gibbs, Ego, For Money, ostatni dzień lata w Esce. Za moment.
1: Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
3: Śliczne Tajne.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
17: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
16: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: A cappuccino też za piątkę?
20: Też.
19: A flat white?
20: Też.
19: A...
20: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
21: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
22: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
21: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
23: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
21: Sposób na twój dobry dzień?
22: Mamy to w Lewiatanie.
23: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
24: Nowy rok akademicki na wypasie?
25: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
26: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. każdy zyskuje.
0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.

0: Przed godziną 14 na antenie Radia SK to Tove Lo i Talking Body. Będzie do was mówił Kuba z newsami po godzinie 14. Zajrzymy do Chin, tam Hubi Hurkacz walczy tenisowo i całkiem nieźle mu jeszcze przez tylko uszło. Najświeższe wieści za kilka godzin 14. A po 14 hity na czasie. Margaret na sam początek i jej nowa prima balerina, szanowni państwo.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
20: Mam nadzieję, że korzystacie z pogody, bo ta w Suwałkach jest dziś przepiękna, aż 20 stopni teraz na termometrach, no i do tego słonecznie. Pogoda zdecydowanie zachęca do wychodzenia z domu, a ta piękna aura utrzyma się aż do niedzieli.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: Już prawie 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby. Kolejny mundurowy oraz pracownik cywilny wojska.
22: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiego innego.
21: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają obecnie nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy u pracowników miały bezpośredni związek z listem. Studenci zameldowali się już na uczelniach. Startuje nowy rok akademicki. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
23: Dużo tych walizek miał.
24: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
25: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej.
21: studentom wprowadzającym się pierwszego dnia do akademika towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski. I zaglądamy jeszcze na korty w Pekinie. Hubert Hurkacz w prestiżowym turnieju ATP 500 w pierwszej rundzie mierzy się z Amerykaninem Lernerem Tainenem. Aktualnie na tablicy wyników 5-5, to bardzo wyrównane spotkanie. Hurkacz ma ostatnio jednak dobrą serię. W Chengdu szedł jak burza i ostatecznie przegrał dopiero w finale.
0: SK Suwałki News.
1: Julia Łata. Cyberatak na sieć Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. Uczelnia informuje o czasowym braku dostępu do internetu, a system ma zostać uruchomiony na początku przyszłego tygodnia. Zajęcia stacjonarne odbywają się normalnie, a zajęcia online dla studentów pierwszego roku ruszą 12 października. Nietypowa pomyłka z rowerami w Suwałkach. Mężczyzna, wychodząc ze sklepu, zabrał cudzy jednoślad, bo był niemal identyczny z jego własnym, skradzionym kilka dni wcześniej. Policjanci odzyskali oba rowery, a sprawę wyjaśniają.
2: Ale mam dla Was mnóstwo muzycznych smakołyków. Oscar Sims będzie na pewno, będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula. H i Mata też się zameldują, tak samo jak Miley i jej Bass Persuades. A na początek tej godziny obiecana Margaret. 14:02 na zegarach. W SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie!

0: Waka Waka, Shakira i Fresh Ground w Radiu SK. No tam, gdziekolwiek to nie będzie, na pewno będzie i czas, i przestrzeń na Waka Waka i Bunga Bunga. Odlot ściśle tajny, szanowni państwo, znów wam to robimy. Weekend między 23 a 20 października, to wiemy na pewno. Wiemy też na pewno, że ekipa porankowa i wiemy też, że zbiórka jest na warszawskim lotnisku Chopina. Nic więcej nie wiemy. Wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. W sensie wy nie macie zielonego pojęcia. Odlot ściśle tajny wraca i z pomocą aplikacji Radia SK można się zgłosić, jeśli tylko macie ochotę przeżyć coś naprawdę niezapomnianego. Za chwilę Tame Impala, Jenny Dracula, a później wesce Alvaro Soler. Radio
1: SK. Promocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: I po reklamie.

0: prosi, żeby nie mówić o nie Miley Cyrus, a po prostu Miley. To niech będzie Miley Bass Persuades na antenie Radio SK. Co u was? Głosóweczki na przykład na SK-owym Messengerze wysyłacie, tak jak zrobiła to Ewa.
1: Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy, niebieska czepeczka, przy boku pałeczka, dostałam mandat.
0: No, Ewa, przykro mi strasznie, naprawdę. A jakbyś była Milikiem, to byś może nie dostała. Słyszeliście, jak pan piłkarz przełapany na tym, jak przekroczył podwójną ciągłą, potem wyprzedzał na przejściu i to wszystko na oczach policji, która początkowo go tylko pouczyła. Teraz jednak niebiescy zmienili zdanie, wrócili do tematu. On tam jeszcze potem wjechał na skrzyżowanie na czerwonym. Wrócili do tematu i sprawa może skończyć się w sądzie i Milik może stracić prawko. Proszę, jak to się niektórym nudzi, że ławkę rezerwowych mają ochotę zamienić na ławę sądową. Dawid Podsiadło za chwilę, później obiecane Swedish House Mafia, Lickley i Happiness is Soul Service.
2: Reklama. Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Bring the beat back.

0: Semmock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: takie to wspomnienie lata muzyczne. Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK przed godziną 15. Drodzy Państwo, będą Państwa i miasta. Od Sointy i Kościela po godzinie 15. Już za chwilę spotkanie z nimi. Będzie też Damiano Dawid muzycznie i The First Time. Michu Sobkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
6: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz na

0: Zakupom za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3+3 gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
8: No i już zrobiła się ta godzina, a na suwalskich ulicach popołudniowy ruch. Na niebie za to piękne słoneczko, na termometrach 20 stopni, temperatura powoli zaczyna spadać, do tego umiarkowany wiatr, więc odczuwalna nieco niższa, a ciśnienie dość wysokie.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Minęła 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek informacje z gabinetu prezydenta. Dziś o godzinie 20 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M, podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Podejrzany dalej wykazuje objawy psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
10: Jednocześnie biegli, porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
9: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem Służby Ochrony Państwa. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Powiedz, czego konkretnie dotyczyło zwołane dziś spotkanie.
11: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa.
9: Szkolne plecaki wciąż za ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, zauważa nauczyciel edukacji zdrowotnej Paulina Olszewska.
12: Mogą być przeciążone, lecz nie przez książki, tylko przez rzeczy, które dzieci przynoszą ze sobą. Zabawki, starsi uczniowie, kosmetyki.
9: Tornister powinien ważyć maksymalnie od 10 do 15% masy ciała dziecka.
13: SK Suwałki News.
14: Paweł Jakubowski. Nie ustaje spór o planowane połączenie trzech suwalskich placówek medycznych. Zarząd województwa na razie nie wycofuje się z tego pomysłu, chociaż przeciwko protestują pacjenci i pracownicy hospicjum. Szykują się podwyżki opłat za odpady od nowego roku. Związane jest to z rosnącymi kosztami systemu gospodarki odpadami. Ile wyniesie nowa kwota? No tego na razie miasto nie podaje. Rok 2027 w Suwałkach będzie rokiem Andrzeja Stromiły. Radni podjęli taką decyzję w związku z setną rocznicą urodzin artysty, który przez lata mieszkał i tworzył na Suwalszczyźnie.
15: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
16: Jak Sońta i Kościel pojawiają się w Radiu SK, to jest oznaka dla was, że wy powinniście już powoli myśleć o tym, żeby z pracy wychodzić, albo przynajmniej taki minimum zacząć udawać, że pracujecie, a nie pracować.
17: Dokładnie tak. Gdzie jest 1 października, czyli mamy swoją miesięcznicę, Cinek, bo 1 września zaczęliśmy i tę miesięcznicę będziemy sobie świętować po swojemu. Ja na przykład się rozbestwiłem i teraz mówię głośno, jeżeli w tej godzinie dyrektor muzyczny nie zagra Freed from Desire, to ja się zwalniam z pracy.
16: Okej, dajmy mu szansę, zobaczymy.
17: Zobaczymy.

0: No i mamy Freeze From Desire. Super, że to puściliście. My wjeżdżaliśmy do tej piosenki na naszym weselu z żoną, także od razu nam się przypomniało nasze wesele. Super, wielkie dzięki, od razu popołudnie lepsze.
1: Nie no, fajna piosenka, fajnie, że ją zagraliśmy, ale nie wiem, czy to dobrze, że przypominamy komuś wesele, nie? Może z nadal nowo będzie, nie wiem.
2: Post Malone, do tego nie tańczcie na weselu.

0: Sunflower i Post Malone w Radiu SK w czwartek, 15.13.
1: A co ty jesteś taki nastrojowy?
0: A bo mam ciekawą historię do opowiedzenia.
1: Wiesz co?
0: Ponieważ ja chodzę na siłownię, mam nadzieję, że widać.
1: No i jak ta historia?
0: Słuchaj, na siłowni, zupełnie teraz serio, coraz więcej ludzi przychodzi z trenerami personalnymi. Mm-hmm. I oni ćwiczą przeróżne części ciała, takie, które byś nawet nie powiedział. Nadgarstki, jakieś tutaj nad głową, mm-hmm. coś tam.
1: Znaczy, no, nie kaptury, nad głową. Nad głową są kaptury.
0: Tak, kaptury. W każdym razie dzisiaj pierwszy raz widziałem i mówię serio, no. Jak gościu pokazywał dziewczynie, takiej ciut zaokrąglonej, jakimi ćwiczeniami zlikwidować tak zwany podwójny podbródek.
1: Nie.
0: Ja myślałem, że to tylko można po prostu na diecie, a gość jej pokazywał, bo są mięśnie, no. które odpowiadają za podbródek i on mówi tak, wyciągnij dolną szczękę do przodu, okay. tak, ja ci będę pokazywał, mogę brzmieć teraz niewyraźnie. Mhm. Język, tak?
1: No.
0: Językę?
1: Znaczy tak samo wyraźnie jak zwykle brzmisz, ale ja mam inne pytanie, czy ta dziewczyna nie mogła zastosować mojej metody na przykład?
0: Jaka jest twoja metoda?
1: Nie mogła zapuścić brody. Nie widać.
0: Kochani, jakie macie sposoby na podwójny podbródek? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Za najciekawszą będą nagrody. Gadżety eskowe.

0: What If w Radiu SK. To jest audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Rozmawiamy dzisiaj o problemie, który dotyczy dość dużej grupy Polaków. Konkretnie chodzi nam, kochani, o drugi podbródek. Bo ja widziałem ćwiczenia na drugi podbródek, ale pytanie do naszych słuchaczy. Jak zlikwidować? Co zrobić, żeby nie było widać tego drugiego podbródka? Słuchamy.
1: Cześć, kochani, z tej strony Wojtas. Dla mnie najciekawszą metodą na podwójny podbródek byłoby utworzenie trzeciego i wtedy tego drugiego nie będzie widać. Ejka, pozdrawiam wszystkich.
2: Tak, wiesz co, dobry pomysł, gratulacje, wysyłamy ci nagrody, torbę i butelkę radiańską. Natomiast o trzecim podbródku słyszałem, zastanawiam się, co jest dalej. Czy potem jest, można mieć czwarty, na przykład piąty i wtedy czy powstaje coś takiego w rodzaju akordeonu?
0: Coś jak akordeon, ale też od piątego podbródka dostajesz już dożywotnią emeryturę od prezydenta, jak w przypadku 100 lat.
3: Promocja.
4: Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
4: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
3: ściśle tajny!
4: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
3: Eska.

0: tip of you.
1: Ed Sheeran, I'm in love with your body, czyli on kocha jej ciało, nawet mimo tego, że ona może mieć podwójny podbródek. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj szukamy sposobu na to, jak zrobić, żeby ten podwójny podbródek był niewidoczny. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: No cóż, żeby nie było widać drugiego podbródka, trzeba założyć golf. Już go nie będzie widać.
3: No chyba, że to jest bardzo duży drugi podbródek, to wtedy potrzebny będzie Volkswagen Golf.

0: Dla mnie masz styla. Dobra informacja dla wszystkich z drugim podbródkiem. Można mieć dwa podbródki i mieć przy tym styla. To się nie wyklucza.
1: Tak jest. Okazało się dzisiaj, że podbródek, ten drugi, można wyćwiczyć na siłowni.
0: Tak.
1: Ale my szukamy innych sposobów, jak się go pozbyć. Wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
2: Są osoby z dwoma podbródkami i są osoby bez podbródka, tak zwany człowiek palec. No to według mnie to powinni się dobrać w pary i uzupełnić swoje braki, nadmiary.
0: A ja wiem, jak wygląda człowiek palec. Ale ja zastanawiam się, czy lepiej byłoby mieć dwa podbródki, czy być człowiekiem palcem, człowiekiem kciukiem. Co
1: ja mam trochę i to, bo jestem łysy, wyglądam jak człowiek kciuk, a podbródki mam schowane pod brodą, czyli
0: to jest kumulacja. Jesteś samowystarczalny. Za moment będzie piosenka Talk to You w Radiu SK.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem Apatzy. Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam, Michu Sotkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Panie Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.

0: Ale jest to ładna piosenka, trzeba przyznać. Kuba i Kuba, chłopaki w Radio SK.
1: Tak jest, i za chwilę SK Newsy, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Popołudniowy ruch i teraz chwilę postoicie na Wojska Polskiego, Wigierskiej czy Kościuszki w Suwałkach, a na termometrach w naszym mieście ładne 19 stopni, temperatura powoli spada, do tego umiarkowany wiatr, a na niebie październikowe słoneczko.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
5: Punktualnie 16, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Ceny paliw najpewniej będą głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20. Być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią taką samą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
6: W jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw.
5: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie powyżej 8 zł, a litr diesla powyżej 9. Kolejny, już 9, F-35 wylądował w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna wylądowała już w Łasku. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy przebiegają zgodnie z planem, informuje MON. Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią tylko do fabrycznie nowych. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad przywróceniem apteczek jako obowiązkowego wyposażenia wszystkich samochodów. Teraz okazało się, że obowiązkiem będą objęte tylko samochody nowe.
7: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca.
5: Tłumaczy rzeczniczka resortu infrastruktury Anna Szumańska. W Polsce rocznie rejestruje się około 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po kraju.
8: SK Suwałki News.
9: Paweł Jakubowski. Podlaska Kasa przerwała procedury unikania podatków przez restauratora z Warszawy. Przedsiębiorca wydawał klientom paragony, ale w deklaracjach nie wykazywał uzyskanych przychodów. Ukrył tak 2 miliony obrotu. Kolejny fragment ulicy Ogińskiego w Suwałkach. Po remoncie zarząd dróg i zieleni wymienił około 500 metrów kwadratowych kostki oraz 215 metrów krawężników. To kontynuacja prac rozpoczętych w ubiegłym roku. Biblioteka w Iżajnach wraca do odnowionej siedziby. Trwa przeprowadzka księgozbioru, a pierwsi czytelnicy już odwiedzają nowe miejsce. Oficjalne otwarcie jest w połowie miesiąca.
10: Sonta i Koroście. Koroście.
11: Czyli SK.
10: SK. W radiu SK. SK.
12: Po 16.03 minuty, czyli będziemy zapraszać do udziału w Państwa Miasta. Taka gra. Jakie odpowiedzi dzisiaj? Na jaką literkę, Cinek?
13: Dzisiaj odpowiedzi na literkę J, jak.
12: Ja. Fajne. No,
13: takie zwierzę jest, wiesz? Jak?
12: Mądre, wiem. Podobne wiem, do
13: byka, ja jestem mądry.
12: Podobne do żubra. No nic, zgłaszajcie się na eskowym messengerze, zostawiajcie nam swój numer telefonu. Do wygrania co jest dzisiaj, Cinek?
13: Do wygrania jest torba i butelka Radia Eska.
12: Okay.
13: Do wyboru dla zwycięzcy.
12: No dobra, już. Cicho. Numery telefonów. Zapraszamy. Na eskowym messengerze.

0: Sober Pink w Radiu SK. Jak jest 15 minut po czwartej, to wiadomo co, co nie?
1: Ale jest 13, więc nie wiadomo.
2: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj w Państwa miasta grają z nami panowie. Pierwszy z panów to jest pan Paweł. Cześć Paweł.
3: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom i was. Wolę dobrze usłyszeć.
0: Bardzo nam miło, Paweł.
3: Was znam z innego radia, was znam.
0: A, okej, okay, okej. Okay. Okay. Dobrze, Paweł, posłuchaj, jesteś bardzo kulturalnym dżentelmenem. Czym się zajmujesz na co dzień? Jesteś dyrygentem filharmonii być może?
3: Nie, po prostu.
0: Po prostu jesteś kulturalny.
3: Tak.
0: Bardzo nam przyjemnie. Twoim rywalem jest Mariusz Dobrych Żartów Emisariusz. Witaj Mariuszu.
4: Cześć, witam wszystkich.
0: Również jesteś kulturalny, czy bardziej tak średnio?
4: To zależy.
0: Okej.
1: Miła odmiana. Liczyliśmy na kogoś bez ogłady tym razem. Gracie w Państwa miasta literka J. Jak. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi jest punkt dla drugiej osoby. I wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie aż 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie według kolejności alfabetycznej waszych imion. W związku z tym najpierw odpowiada Mariusz, a potem Paweł i od razu przechodzimy do kategorii. Literka J, przypomnę, kategoria dla Mariusza. Coś, co świeci.
4: Jajko.
0: Jajko może świecić, szczególnie
1: błyszczeć
0: jak jest,
1: bardziej, moim
0: jak
1: zdaniem.
0: Jest, ale jak jest w kościele poświecone?
1: Ach, jak jest poświecone.
0: Zaliczamy, Mariusz, masz jeden punkt.
1: Okej, przechodzimy do Pawła. Pawle, coś, co wydaje dźwięk.
0: Ajajaj.
1: Na przykład jeleń na rykowisku.
0: Na przykład. W związku z tym jest drugi punkt dla Mariusza. Mariusz prowadzi 2-0. Mariusz, jeżeli teraz odpowiesz, to wygrywasz.
1: Mariuszu, twoja kategoria. Coś słodkiego.
0: Ajajaj, nie ma odpowiedzi. Jagodzianka mogła być i jest punkt dla Pawła. W związku z tym, Paweł, 2-1. Jak odpowiesz, Paweł, to wyrównujesz.
1: Pawle, twoja kategoria. Coś słonego.
3: Jajko słone.
1: Jajko już było. Mówiłem, że odpowiedzi nie mogą się powtarzać.
0: Odpowiedzi nie mogą
1: jajecznica
0: się
1: by się liczyła.
3: Jajecznica.
0: No, no właśnie, dobra, ale Mariusz się wygrywa. Uhu.
1: Gratulacje Mariuszu, co wolisz? Torbę Radia SK czy butelkę Radia SK?
4: Wydaje mi się, że do torby wejdzie więcej jajek wejdzie.
1: Tak, ale tak. Torby nie oddasz do automatu kaucyjnego.
4: To tym bardziej, będzie dłużej ze mną.
1: Torba dla ciebie w takim razie, a dla Pawła butelka Radia SK. Dziękujemy wam za grę i miłego dnia.
3: Dziękuję, do widzenia.
4: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
2: Państwa miasta w Radiu SK.

0: Stanach i Cicho Sza w Radiu SK. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ona w tekście tej piosenki śpiewa, jak u braci Grimm ominę mój happy end. Jak ja byłem mały, to czytałem baśnie braci Grimm i nie miałem takiego wrażenia, że tam się omija happy end. A ty miałeś takie wrażenie?
1: No było chyba. Czy Czerwony Kapturek nie jest z braci Grimm? Albo na podstawie braci Grimm?
0: No tak, ale fajnie się Czerwony Kapturek
1: kończy.
0: No to wilk
1: strzelał, zjadał babcie, coś
0: tak,
1: tam.
0: Tak, ale później przychodzi gajowy, rozpruwa wilka, wyciąga babkę i kapturka. Oni z tych flaków, tylko tacy mokrzy, trochę klejący, no. Ale przeżyli.
1: Tak, ale to nie był koniec.
0: A co jeszcze było?
1: Pewnie rodzice przestawali ci czytać w tym momencie.
0: Tak, a co dalej było?
1: Nie mogę powiedzieć na antenie, zwariowałeś?
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival.

0: przestać śpiewać.
1: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
4: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
5: I po reklamie.

0: Babyset, Salomone Skin w Radiu SK za 26 minut, godzina 17. Michał, mam dobrą wiadomość. Znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jakie ja ci pytanie zadałem? Błagam cię, Cinek, ty mi wciskasz pytanie jakieś
0: usta.
1: Nie
0: wiem, czy pamiętasz, ale ostatnio pytałeś mnie, jak często prać albo zmieniać pościel.
1: Aha, rzeczywiście, o to pytałem. Jak często prać albo zmieniać pościel?
0: No więc normalnie to tak co 10 dni i 2 tygodnie.
1: Aha.
0: Chyba, że jesteś nadpotliwy albo śpisz ze zwierzętami.
1: Aha.
0: Jesteś troszeczkę nadpotliwy.
1: Aha.
0: Twoja żona śpi z ogierem, to wiem, natomiast nie wiem, czy ty śpisz ze zwierzętami.
1: Nie,
0: czy się
1: nie
0: zdarza?
1: My śpimy z żoną w dwóch osobnych śpiworach. Śpiwory jak często trzeba prać?
0: Jeżeli śpicie bez zwierząt w tych śpiworach, nie jesteście nadpotliwi.
1: To akurat różnie.
0: Generalnie, jeżeli się pocisz albo śpisz z koniem, albo to wtedy co kilka dni. Najrzadziej co tydzień.
1: No właśnie, to z tym zwierzęciem to mogłeś zażartować, że w psiworze, a nie śpiworze. Rozumiesz?
0: Zróbmy to jeszcze raz.
1: Dobra.
0: W psiworze to co kilka dni.

0: Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK. Fajna piosenka, ale Christina Aguilera trochę niemiła, a niekulturalna, powiedziałbym.
1: Dlaczego?
0: Bo ostatnio na Instagramie napisałem do niej: hej, Christina, po angielsku napisałem przez Y, hej, nie?
1: No.
0: Nic. Ani nic. B, ani M, ani kukuryku. Nawet nie polajkowała.
1: Bo
0: nawet nie polajkowała.
1: Kobiety lubią, jak mężczyzna przyjmuje inicjatywę, a ty oddałeś jej piłkę, nie rozgrywając nic. Powinieneś od razu z konkretną propozycją wyjść.
0: Na przykład?
1: Pisać, może z pula kopiel? Coś takiego.
0: Może, ale to po angielsku jak będzie? Maybe common bath?
1: Coś takiego? No, coś takiego, no. Nie wiem, jak to się pisze, ale próbuj. Wierzę w ciebie, no miłość zawsze wygra.
0: Aha, za chwilę będzie Dawid Kwiatkowski i Margaret. To może do nich, bo po polsku to będzie łatwiej.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: Take Me Back i Kaigo w Radiu SK. Zawsze jak jest Kaigo, to mówię zawsze ten sam żart i ciekawe, czy ty go pamiętasz, czy ja muszę powtórzyć go.
1: Powtórz go może.
0: Kaigo, czyli po śląsku, gdzie idziesz?
1: A, no, to bo nie pamiętałem.
0: Aha. Za chwilę newsy w SK.
1: To żart.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
14: O tej porze przez Suwałki przejeżdżamy już bez większych problemów, no i powoli robi się coraz chłodniej. Na termometrach w naszym mieście 18 stopni i temperatura spada, podobnie jak wiatr też już traci na sile. Ciśnienie dosyć wysokie, 1030 hektopaskali.
13: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Zbliża się 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek ważne informacje z dróg. Zablokowana jest Krajowa 74 na odcinku Kielce-Opatów w miejscowości Lechów w Świętokrzyskiem. Zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Policja kieruje Was na objazdy drogami lokalnymi. Sprzętu na razie nie odzyska. Rolnik z Gliwic, Józef Magiera, który w sierpniu zaorał nową drogę, nie odzyska ciągnika. Tak zdecydował sąd. Sędzia uzasadniał, że nie ma jednoznacznych dowodów, że ciągnik jest potrzebny do pracy w polu. Józef Magiera nie kryje frustracji.
16: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym się złumił. Takiego tego nie będzie.
15: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji. Mieszkańcy Rzeszowa mogą taniej tankować. Na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego do końca tygodnia cena benzyny i diesla jest niższa o 15 groszy za litr. Ale taniej zatankować mogą wyłącznie posiadacze aktywnej karty mieszkańca.
17: Mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków o wydanie karty mieszkańca.
15: Mówi Marzena Kłeczek-Krawiec z Urzędu Miasta, a mieszkańcy pomysł popierają.
18: Zawsze dobre rozwiązanie.
19: Też uważam, że dobre. Im taniej, no to więcej zostaje w kieszeni.
20: Pewno obniżka ceny pomoże.
21: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
20: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
15: Promocja trwa do niedzieli. Niewykluczone, że w przyszłości pojawią się kolejne takie obniżki.
13: SK Suwałki News.
0: Julia Łata. W gminie Puńsk wyznaczono miejsca schronienia na wypadek zagrożenia. Dwa są w Pełelach, trzy w Smolanach, pięć w puńskich placówkach edukacyjno-kulturalnych, a po jednym w urzędzie gminy i w Trakiszkach. Różowy październik i bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Mammobus pojawi się w Suwałkach przy Aquaparku. To 20 października od 9 do 17. Ponad 1000 osób sprzątało Suwalski Park Krajobrazowy i Wigierski Park Narodowy. W samym Suwalskim Parku uporządkowano ponad 60 km szlaków i ścieżek edukacyjnych.
13: Santa i Kościel.
18: Czyli SK w Radiu SK.
21: Mamy 1 października, więc mamy naszą miesięcznicę w Radiu SK. Widzieliśmy zawsze w telewizjach informacyjnych, że oni bardzo fajnie obchodzą tę miesięcznicę i też będziemy świętowali dzisiaj. Tylko piosenkami my. Hitami na czasie. Konkretnie Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

0: Wait So Long to Swedish House Mafia w Radiu SK, 12 minut po godzinie 7, mamy czwartek, 1 października.
1: Jakiej 7?
0: 17. A przepraszam, to przez tą zmianę czasu, która będzie teraz.
1: A mi się wydaje, że
2: znowu
1: to...
2: Znowu będzie. Miało nie być.
1: No właśnie, miało nie być. Jadziu, a za czym ty jesteś? Żeby była zmiana czasu, czy nie?
2: A wiesz co, mnie to nie bez różnicy, bo...
1: Kałaczy ci to, mówiąc brzydko. Okej. Okay. Wiesz co, my dzisiaj mamy z Cinkiem swoją miesięcznicę. Dokładnie miesiąc temu przyszliśmy do Radia SK i chcieliśmy cię tak zapytać, jako osobę z dużo większym doświadczeniem w tym radiu, jak ty oceniasz to nasze tutaj miesięczne pojawienie się?
0: Czy możemy popracować na przykład, wiesz?
2: Wiesz, antenowo, no to nie wiem, bo nie słucham, bo jestem tu, tak?
0: Dziękuję bardzo, na miło.
2: No, a słucham, ale no akurat
0: ale
2: jestem
0: nas.
2: Tu.
1: No. Natomiast?
2: Rozmawiam z wami.
1: Tak.
2: A tak, no to wszystko chyba okej.
1: Okay. Naprawdę?
2: No.
1: Bo docierają do nas takie pogłoski, że tu syf się zrobił w studiu.
2: To jakby... syfu trochę w studio, tak jakoś. A
0: to akurat Michał, czyli ja w porządku.
2: Tak, no.
1: Bardzo ci dziękujemy.
2: Proszę bardzo.

0: Only You, to jest Denny w Radiu SK. Tymczasem Cinek ma jakąś złotą poradę i mówi, muszę to powiedzieć, to wszystkim nam
1: tak,
0: pomoże.
1: Tak, mój drogi, podziękujesz mi i wy też podziękujecie mi za chwilę, ponieważ znalazłem sposób, jak pozbyć się niechcianych telefonów od telemarketerów.
0: Normalnie, nie odbierasz telefonu.
1: Tak, to, ale to może być kto inny, nie? To, więc aha, warto odebrać. Natomiast jeżeli się po prostu rozłączysz, to nie robisz nic. Jeżeli zablokujesz numer, to telemarketer zadzwoni potem z innego numeru, bo ma taką maszynę do losowania numerów, z których dzwoni. W każdym razie, wystarczy jedna formuła, którą należy powiedzieć po połączeniu z telemarketerem. Ona brzmi tak. Proszę...
0: Nie, czekaj, bo tam są wulgaryzmy pewnie.
1: Nie, nie ma.
0: Nie ma?
1: Nie
0: dobra,
1: ma.
0: No to mów, no.
1: Proszę o usunięcie mojego numeru z Państwa bazy danych i nie kontaktowanie się ze mną w przyszłości. Powtórz.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z Państwa bazy danych i nie kontaktowanie się ze mną w przyszłości.
1: I teraz wszyscy razem.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z Państwa bazy danych. Jak teraz załatwiliśmy to wszyscy naraz, to wszyscy telemarketerzy stracili pracę, bo już teraz wszyscy to powiedzieli.
1: Ojejku, przepraszam.
0: Bardzo przepraszam.
1: No nic, mają rodziny.
0: Poszukajcie sobie lepszej. Trzymajcie się tam cieplutko.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bring the beat.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. Loser to na pewno nie jest o Adamie Małyszu, bo to był winner, zwycięzca. Pojawiają się informacje w sieci o tym, że ten film o Małyszu już tam jest prawie gotowy.
1: Film ma tytuł Adam.
0: Aha, fajne, fajne. Druga część będzie Adam i Ewa, no ale spokojnie.
1: Ja mam wrażenie, że Adam to jest pół tytułu.
0: Aha, no okej. Okay. Słuchaj, ale wiesz co, jeżeli w tym filmie Apoloniusza Tainera nie będzie grał Jerzy Engel, to to nie ma sensu.
1: Ja mam obsadę, słuchaj. No. Paweł Koślik zagra Apoloniusza Tainera, jest trochę podobny.
0: No ale to Jerzy Engel jest Apoloniuszem Tainerem, jest wręcz teoria, no to jest
1: prawda,
0: ta sama osoba.
1: Prawda. Ediego Federera zagra Tomasz Kot ze znanych aktorów.
0: O, to fajnie, to fajnie. Eddie Federer to był ten Menago Małysza na początku
1: Piotr
0: tej
1: Głowacki
0: kariery.
1: Zagra Jana Blecharza. Aha. A Michał Królikowski Roberta Mateje.
0: A Ryszard Kalisz zagra Bulę.

0: Longer, tu Radio S, Kacinek. Strasznie niefortunna rzecz się stała, bo wiesz, co jedliśmy dzisiaj na obiad?
1: Co jedliśmy?
0: No nie wiesz, co jedliśmy na obiad, razem jedliśmy na obiad kiełbasę z dzika.
1: No z jelenia akurat, ale co
0: wiesz,
1: tam...
0: Wiesz, co się teraz okazało? No. Że jest Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. Kolejny dzień, No właśnie, kolejny dzień, którego nie świętowaliśmy po walentynkach i urodzinach twojej żony.
1: Ale tak szczerze ci żal? Wyrażasz szczery żal?
0: Nie, nie,
1: nie, ja też nie, absolutnie nie. No bo no wegetarian... to... uważam, że wegetarianizm jest dobry, ale nie dla mnie.
0: Ale bez przesady.
2: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: I po reklamie.

0: MJ Deli w Radiu SK. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Po tej porze przez Suwałki przejeżdżamy już bez większych problemów, no i coraz chłodniej w naszym mieście. Na termometrach już tylko 17 stopni, słońce zaraz zajdzie, do tego umiarkowany wiatr i dosyć wysokie ciśnienie. W nocy temperatura spadnie, ale nie poniżej 8 stopni.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Minęła 18, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Mowa o 2-letnim chłopczyku i jego matce, którzy dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. Mężczyzna wtargnął do mieszkania i strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do obojga. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów.
7: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
10: SK Sport News.
9: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Pekinie. Polak pokonał Lernera Tajna 6-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie zmierzy się z Francuzem Arturem Geą. Mecz jest zaplanowany na jutro na 13. Od drugiej rundy na turnieju zmagania rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Raszyniankę na kortach zobaczymy w sobotę. Maję już jutro z samego rana około 6. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach pokonali Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzą w tabeli. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek.
7: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
10: SK Suwałki News.
11: Julia Łata. W poniedziałek przerwa w dostawie ciepła dla mieszkańców części Suwałk. Od 8 do 17 bez ciepłej wody, ogrzewania i wentylacji będą niektóre budynki przy ulicach Szpitalnej i Reja. Powodem jest przebudowa sieci ciepłowniczej. Poszukiwania 13-latka ze Stalowej Woli doprowadziły policjantów także do osoby poszukiwanej przez suwalską prokuraturę. W wynajmowanym mieszkaniu kryminalni odnaleźli nastolatka, a razem z nim 21-letniego mieszkańca Lublina. Mężczyzna był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu.
10: Imprezka.
12: Imprezka.
10: Imprezka.
12: Imprezka.
13: Pierwszy dzień października to dzień polskiej muzyki, dlatego zaczynamy imprezkę od polskiej piosenki. Tylko kochaj mnie to Zalia. Niektórzy mówią, że to jest ulubiona piosenka kardiochirurgów ze względu na słowa, od których się ta piosenka zaczyna. Posłuchajcie.

0: No to skoro ring my bell, no to bardzo proszę, chwytajcie za telefony i dzwońcie 664-402-302. Czekam na was, a na was czekają pytania, na które trzeba odpowiadać słowami zaczynającymi się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302 to oczywiście byli Age i Mata, specjalna wersja na rynek polski, w sam raz na Dzień Polskiej Muzyki. R&B spolszczone, ring my bell w Radiu SK w imprezce. No sprawdźmy w takim razie, kto się do mnie dodzwonił. Halo, tylko słuchawka przy uchu, żebym cię słyszał. Jak masz na imię? O, już nie masz imienia, bo się rozłączyłeś. No trudno, no to tutaj, halo?
1: Dzień dobry, Anno.
0: Dzień dobry, Anno. Dzisiaj pytanie brzmi, podaj czynność, która relaksuje, na przykład wieczorem w czwartek, na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: Aerobik.
0: O! Mnie akurat by bardzo zmęczył aerobik. Anna, no to lecimy dalej. Co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
1: Na A? Pod łóżkiem?
0: No ja nie wiem, co trzymasz na A pod łóżkiem.
1: Nie wiem, naprawdę nie wiem.
0: 3, 2, 1, niestety czas minął. No to sprawdźmy jeszcze tu. Ach, tu mam pecha, no to jeszcze jeden telefon. Halo, witam. Też mam pecha. Co z tymi telefonami? A tu, halo? Jak masz na imię? Dzień
1: halo.
0: Dobry. Och,
1: dzień dobry.
0: Śmiało, śmiało. Jak masz na imię?
2: Renata.
0: Renata, co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
2: Różaniec.
0: Jeszcze raz?
2: Różaniec.
0: I teraz pytanie, czy trzymamy dlatego, że często odmawiamy, czy odmawiamy odmawiania i dlatego tam leży? Ale lepszy różaniec niż na przykład Ryszard, sąsiad spod Trójki.

0: Rush City w Impreza w Radiu SK. Teraz panie i panowie, drodzy słuchaczki, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, proszę o powstanie. Tak jest, dzisiaj ta pieśń wybrzmiała na wielu uczelniach. W końcu mamy pierwszy dzień października, więc rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Dzisiaj nawet miałem przyjemność prowadzić rozpoczęcie takiego roku akademickiego na jednej z uczelni. Nie był to Uniwersytet Trzeciego Wieku. No i tak spojrzałem sobie na twarze i widziałem to takie trochę zmęczenie, zdenerwowanie, wkurzenie, że wakacje się skończyły i trzeba przyjść na uczelnię. A dopiero patrzyłem na wykładowców, nie na studentów. A tak na serio, słuchajcie, my jesteśmy od tego, żeby wam umilić ten powrót do tej październikowej rzeczywistości i nawet jeżeli nie jesteście studentem, to też się możecie zgłosić do zabawy, w której można zgarnąć elektroniczne gadżety, które ten nowy rok akademicki albo po prostu jesień mogą umilić. Są smartwatche, smartfony, głośniki itp. itd. Wszystkie szczegóły znajdziecie na sk.pl, tam można się zgłosić. Na jutro od rana, słuchajcie, Jankesa, Kamy i Wiktora. Oni już dawno po studiach albo przed studiami, ale na pewno od 6 rano będą w studiu i będą do was dzwonić. A za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.
1: Reklama.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
2: 15 zł.
1: Lepiej.
2: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
1: Z kuponami?
2: Cieplej.
1: W

0: Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: I po reklamie.

0: Imagine Dragons, zawsze spokój, zawsze na czasie, nie? 18.38 na zegarkach to imprezka Westę. No sprawdźmy, czy będziecie radioaktywni, czyli czy weźmiecie udział w zabawie, którą wam teraz zaproponuję. To jest bardzo kawowy tydzień, ponieważ przedwczoraj mieliśmy Polski Dzień Kawy, a dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy, więc postanowiłem rozliczyć się z byłymi, swoimi i waszymi. To znaczy was wciągnąć do tej zabawy i trochę porównać byłych do kawy. No właśnie, co jednocześnie można powiedzieć o byłym albo byłej i o kawie. Takie zdanie, które będzie pasowało, wyrwane z kontekstu i do eks, i do kawy. Jestem ciekawy, co wy myślicie, czekam na wasze propozycje, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A zamiast kawy będzie Kolońska i Szlugi? To za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Daliście się wciągnąć Liwce w jej świat. Poza tobą nic, to jest jej hit, który gramy w Radiu SK tuż przed godziną 19 w imprezce. No, daliście się wciągnąć w moją zabawę. A w sumie to i waszą zabawę. Naprawdę dużo głosówek przyszło na Messenger Radia SK. Można wysyłać kolejne w temacie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o kawie. O byłym, o byłej i o kawie. No to zacznijmy jeszcze przed 19. Na dobry początek mocny strzał od Artura.
1: Co można powiedzieć jednocześnie o kawie i o byłej? No, że dobrze się parzyła.
0: Szkoda, że nie w domu.

0: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: I po reklamie. SK Suwałki. Na czasie.
6: Macie ochotę na bluesowo-rockowy koncert? Jeśli tak, to poleca się zespół Pranksters, który zagra w przystanku Rosmarino już jutro. Początek o 19, a u nas bilety. Piszcie na suwałki@sk.pl. Co jeszcze przed nami? Na przykład muzyczna podróż przez rytmy, emocje i tradycje różnych zakątków świata. Koncert Tańce Świata w Suwalskim Ośrodku Kultury jutro o 19. A w Cinema Limier Lal z Dorocińskim, W sercu dziczy z Bradem Pittem i Resident Evil.
7: Muzyką się żyje.
8: To urodziny, na których zawsze bawią się tysiące osób i wy też tam możecie być. Pojutrze w Katowicach odbędą się 5. urodziny Dobhaus. Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się nie tylko artyści spod tego szyldu, czyli na przykład Gips, ale także specjalnie zaproszeni goście, na przykład Kukon czy Guzior. Kto chce bilety? No dawajcie znać i przekonujcie mnie na Messengerze Radia SK. Bilety wręczam za godzinę w imprezce. Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. A kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Dzisiaj ruszył nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji. Artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. To już jutro, chociaż niektórzy fani już wczoraj dostali nowy album swojego idola. Jutro oficjalna premiera nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego pod tytułem Południe. Zapowiadana była m.in. hitami Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają czy najnowszą współpracą z Margaret.
0: Imprezka.
8: I ta właśnie współpraca z Margaret, czyli hit Później ci opowiem, już teraz pojawi się w Esce 2 minuty po godzinie 19, a jutro Dawid w Złotych Tarasach w Warszawie o 14. No kwiatonator pewnie mają już budziki nastawione. Michał Hanczak, dobry wieczór, to Imprezka.

0: Rozliczamy się dzisiaj w imprezę z naszymi byłymi, ale tak z przymrużeniem oka i tak na wesoło. Mam nadzieję, że żadna była ani żaden były się nie obrażą, chociaż z drugiej strony jak się nawet obrażą, to i tak są przecież eks. Dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Kawy, więc dlatego was pytam, co jednocześnie można powiedzieć o waszej bądź waszym eks i o kawie. Dawid?
1: Gorąca, ale strasznie gorzka.
0: Okej, no i były tam dwie literki G, ale jednak coś nie wyszło. Można oczywiście zostawiać swoje głosówki na Messengerze Radia SK w tym temacie. W końcu jakaś pani się pojawiła, bo na razie sami panowie. Justyna?
2: Co można powiedzieć o kawie i o byłym? I tego nie lubię.
0: Radio SK. Krótko mówiąc, było, minęło. No cóż. No to jeszcze w takim razie, Kamil, co można powiedzieć o eks i o byłej?
3: Przynajmniej już nie musisz jej słodzić.

0: ale to chodzi. Już prawie piątek, prawie weekend. Zresztą weekend zaczyna się wesoło. Jutro od godziny 9 będziemy wam to z Kasią Węsierską udowadniać. A to był Armin van Buuren i Sasha Everlasting na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę będzie też tanecznie jak Sully Bon. Będzie też nieco spokojniej, bo Glass Animals i Heat Waves wam zagram. A tymczasem Mateusz poprosił o pozdrowienia, ponieważ właśnie zatankował na stacji benzynowej, wraca do domu, jest trochę i zbulwersowany, i zmartwiony, i zauważył, że ostatnio na tej stacji benzynowej to bywa częściej niż urodziny w domu. No tak, no, stacja benzynowa twoim drugim domem, drogi kierowco, trzymajcie się tam jakoś. No i wiadomo, jak się teraz na stacjach benzynowych z panią czy panem przy kasie żegnamy. Do jutra.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale
3: nie wiesz gdzie?
4: Odlot ściśle tajny!
3: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby

0: Za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. A z kartą Moja Biedronka ser żółty Gouda Światowit 400 gramów 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny. I po reklamie.

0: dziwna. A kto tak nie powiedział o swojej byłej, prawda, panowie i panie? Daria Zawiałow na antenie Radia SK. Nie, ona nie jest moją byłą absolutnie. Jest cały czas aktualną, jedną z ulubionych piosenkarek. 16 minut do godziny 20. Imprezka Hanczak z tej strony. Rozliczamy się dzisiaj z byłymi. Czas domknąć ten temat. Międzynarodowy Dzień Kawy w kalendarzu, więc co jednocześnie można powiedzieć o X i o kawie? To może na początek Piotrek?
1: O kawie i o byłej. Sparzyłem się.
0: No tak, no. Przykro. Ale co nas nie zabija, to nas wzmacnia, także w następnych związkach będziesz bardziej czujny. No to w takim razie jeszcze Zbyszek. Co można powiedzieć jednocześnie o byłej, byłym i o kawie?
2: Na początku było gorąco, ale szybko ostygło. Pozdrawiam.
0: O właśnie, czasami jak coś się zaczyna tak szybko nagle, to potem wiadomo, co nagle to po diable. No to jeszcze jedna ostatnia już głosu w tym temacie.
3: Cześć, tu Mariusz.
0: Hej.
3: Co mogę powiedzieć o kawie i swojej byłej? Podnoszą ciśnienie.
0: Ale niektórzy mówią, że regularna konsumpcja jest dobra dla zdrowia. Powiedziałem to na głos? No to sorry. Justin Bieber.

Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale ta nowość od Rosey, New Trick, to idealnie pasuje do zespołu cheerleaderek, żeby do tego właśnie robić te układy cheerleaderskie. Gdybym był cheerleaderką, to bym do tego ułożył układ. Ale nie jestem cheerleaderką, nie mam pompona żadnego w sumie. No dobra, nie mam. Ale kto wie, no może w przyszłości zobaczymy jakieś układy do tego numeru. Za chwilę 20, za chwilę też do kogoś z was trafią zaproszenia na sobotnie urodziny, piąte urodziny Dophouse. Jeszcze można się dopchać na Messengerze Radia SK i głosówką na przykład mnie przekonać, że do was powinny te bilety trafić. A potem gramy dalej, między innymi będzie Margaret.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem Tak jest i teraz Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
1: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
9: Je się w łakocie. Z delikatesów centrum.
10: Do środy bombonierka Toffifee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
11: I po reklamie.
0: SK Suwałki. Na czasie.
12: Jesień na pełnej i aż prosi się o jakieś artystyczne wydarzenie. Co powiecie na ogólnopolskie spotkania z monodramem o Złotą Podkowę Pegaza? To konkurs dla amatorów i aktorów zawodowych w każdym wieku. W programie także teatralne warsztaty. Festiwal zacznie się w czwartek 8 października i potrwa do soboty. Harmonogram na Facebooku Suwalskiego Ośrodka Kultury. A w Lux Night Clubie sobotnia imprezka na pełnych obrotach. Przyjdźcie i wytańczcie z siebie stres całego tygodnia. Sobota, start o 21:00.
13: Muzyką się żyje.
14: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje SK. Wcześniej, bo już w tę sobotę w Katowicach piąte urodziny Dope House. No to kto się tam dopcha?
15: Hejka, w sumie razem z narzeczonym chętnie wybralibyśmy się na piąte urodziny Dope House, gdzie między innymi zagra Kukon. Ostatni raz Kukona słuchałam na Red Bull Sand Clash, gdzie walczył z Okim i wygrał. I w sumie może bym się do niego przekonała i do jego muzyki. Pozdrawiam.
14: Ola, no dobra, no to spróbuj w takim razie. Jedziesz do Katowic na te urodziny, chyba że jesteś z Katowic. Jeszcze głosówka od Grzesia.
16: W sobotę obchodzę swoje urodziny. No i moja żona pewnie chciałaby zaprosić całą naszą rodzinę. Musiałbym spędzić cały dzień w kuchni, mycie garów, sprzątanie, gotowanie, pieczenie, smażenie. Zamiast tego chętnie jednak chciałbym świętować swoje urodziny z gipsem, z uziorem w klubie i z moją żoną.
14: O, fajnie, że dodałeś, że z żoną też, bo inaczej to byś świętował, ale z gipsem na ręku prawdopodobnie, no.
0: Imprezka.
14: Grzegorz, też dostajesz podwójne zaproszenie. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. No dobrze, no to 2 minuty po 20 gramy dalej. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, więc zaczynamy od piosenki po polsku. To Prima Ballerina od Margaret. No i jeszcze po polsku zagram nowość od Roxy za chwilę. Tu Hanczak, witajcie.

0: Ścieżka dźwiękowa różnych szalonych przygód, co nie? Right Round Florida i Kesha.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To jest hasło, które znacie nie od dziś i to jest tytuł programu, który od jakiegoś czasu pojawia się w czwartkowe wieczory po 23 na antenie Radia SK, kiedy gramy wam same premiery. Prawie jedna za drugą. Te, które właśnie wyszły i te, które wychodzą o północy, bo często rzeczywiście z czwartku na piątek te nowości się pojawiają i my te najlepsze od razu wam gramy, a konkretnie Mati Fuczyło. W jego imieniu już teraz zapraszam, ale ja wam też coś nowego zagram. Piosenkę, która jest absolutnie na czasie, bo Roxy nagrała hit pod tytułem Jesień trwa. Na razie złota polska jesień, bym dodał. Trwa i niech trwa jak najdłużej, bez końca, jak jest w podtytule tej piosenki. No to sprawdźmy, jak brzmi nowa Roxy.

0: Sylwia Grzeszczak oczywiście na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę Panic at the Disco, a także nowość od Miley Cyrus, a że dzisiaj czwartek, nie zapomniałem, ostatnio w imprezce ogłaszam nieowocowe czwartki rodem z korporacji, a pozdrowieniowe czwartki. Jak za starych, dawnych, dobrych czasów po prostu można kogoś na antenie Eski pozdrowić. Czy to z jakiejś okazji, czy zupełnie bez. Może się kryje też jakaś historia, którą przy okazji chcecie przekazać. Proszę bardzo, jestem do waszej dyspozycji. Messenger Radia SK też tam, można zostawić głosówkę.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Carla Fernandez też wydała nowy singiel, być może dzisiaj po 23 też się pojawi w programie Wszystkie Hity Zaczynają się w Esce. Zobaczymy i usłyszymy. 16 minut do 21, więc to jest ten moment, ten czas, kiedy rozpoczynam pozdrowieniowy czwartek. 664-402-302. Można zadzwonić, kogoś pozdrowić, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakąś okazję, imieniny, urodziny, albo tylko wam zdaną okazję. Albo na przykład kogoś bardzo kochacie, ale jest daleko. Dzwońcie właśnie teraz, a chociaż widzę, że też mam wiadomość na Messengerze od Pawła.
1: Z okazji Dnia Kawy pozdrawiam i dziękuję wszystkim baristom. Nawet nie wiecie, jak często ratujecie życie.
0: Coś w tym jest. Na dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy, przedwczoraj Polski Dzień Kawy, także bardzo kawowy tydzień. Ciekawy jestem, czy można barista albo baristkę zaprosić na kawę, czy raczej od razu z góry odmówią, bo na co dzień za dużo już tej kawy mają. No dobrze, słuchajcie, telefon na razie milczy, może za chwilę się odezwie. Nikt nie chce nikogo pozdrowić, aż dziwne. Albo zepsułem telefon. No to grajmy dalej, a może za chwilę się odblokuje. Fly High, Tobi Romeo już teraz.

0: Chłopaki niech płaczą i niech pozdrawiają. Odblokował mi się telefon w Radiu SK w pozdrowieniowy czwartek.
1: Dobry wieczór. Pozdrowić żonę Patrycję, córkę Olę i Monikę i brata bliźniaka, który niedawno łącznie ze mną obchodził 50. urodziny. Jacek.
0: Pozdrowienia. Pozdrowienia też dla tych, którzy na nocnej zmianie. Jola, o tobie mówię.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.
9: SK Suwałki. Na czasie.
10: Jesiennie, nostalgicznie za oknem to idealny moment na wieczór w teatrze. A do Suwałk przyjedzie Teatr Lalki i aktora z Łomży. Na afiszu spektakl Niebieska Niedźwiedzica, czyli opowieść o tolerancji, poczuciu przynależności i odkrywaniu własnej siły. To w Suwalskim Ośrodku Kultury w piątek, 16 października, start o 17. A jeśli wolicie coś bardziej rozrywkowego, to poleca się karaoke w piwiarni. Łapcie za mikrofon i wyśpiewajcie wszystkie swoje emocje. To już jutro od 21:00.

0: SK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Ponad 35 milionów złotych trafi do podlaskich jednostek samorządu terytorialnego na remont i modernizację dróg. Środki pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury. O szczegółach mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski oraz zastępca prezydenta miasta Białegostoku Tomasz Klim.
2: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu uzgodniła podział kolejnej puli środków z rezerwy subwencji na rok 2026. To przeszło 166,8 miliona złotych w skali kraju. W ramach tej puli, o której w tej chwili Państwu mówię, przeszło 150 jednostek samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju otrzyma dodatkowe pieniądze na remont, budowę, przebudowę bądź modernizację infrastruktury drogowej na terenie naszych gmin. Skąd wzięły się te inwestycje? Te inwestycje zostały wzięte z listw rezerwowych, które zostały z terenu każdego regionu przesłane do Ministerstwa Infrastruktury. Ta informacja jest ważna także z punktu widzenia województwa podlaskiego, bo w tej liście czy na tej liście znalazły się konkretne inwestycje z naszego regionu. Ale to co ważne, gdybyśmy popatrzyli, proszę Państwa, na całą rezerwę subwencji na rok 2026, to są gigantyczne pieniądze, przekraczające 813 milionów złotych w roku 2026. W sumie skorzystają z tych pieniędzy 363 jednostki samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju. Z tej puli, z tych 813 milionów złotych, 35 milionów złotych trafi do 15 podlaskich jednostek samorządu terytorialnego. To są bardzo konkretne pieniądze, bardzo konkretne inwestycje, które po prostu pozwolą samorządom realizować to, na czym im bardzo zależy, czyli bardzo konkretne inwestycje drogowe. Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 złotych, Augustów prawie 6 milionów złotych, gmina Bargów Kościelny prawie 1 000 000 złotych, miasto Grajewo prawie 1 000 000 złotych. No, lista oczywiście jest opublikowana na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Ale to co ważne, dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatu. W województwie podlaskim to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 miliony złotych. Jeżeli chodzi o Łomżę, 1 400 000 złotych i Suwałki prawie 3 miliony złotych. To są bardzo konkretne, bardzo duże pieniądze, które uruchamiają procesy inwestycyjne na terenie naszego regionu. Są dodatkowym wsparciem poza tym instrumentem, który nazywamy Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg. Bardzo dziękuję panu posłowi za taką twardą walkę o bardzo duże pieniądze dla naszego regionu. Wszystkie pieniądze wydajemy z myślą o naszych mieszkańcach, wydajemy z myślą o tym, że chcemy, aby mieszkańcy województwa podlaskiego poruszali się po drogach nowoczesnych, bezpiecznych, żeby podnosić komfort i jakość życia. Cieszę się, że mogę Państwu te informacje przekazywać, bo tak jak powiedziałem, bardzo duże pieniądze, świetne inwestycje i przede wszystkim bardzo nam wszystkim potrzebne.
3: 36 milionów złotych na dofinansowanie budowy dróg. To są kolejne środki obok Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg właśnie na drogi w województwie podlaskim. To są bardzo dobre informacje dla samorządów w województwie podlaskim, bo wiele samorządów otrzyma ogromne pieniądze na to, aby wyremontować drogi, aby te drogi były bezpieczniejsze, bardziej komfortowe, ale też aby ulżyć trochę samorządom. Szanowni Państwo, często słyszę od samorządów z przeciwnej strony politycznej barykady, że pieniądze są przyznawane po partyjnej linii. Popatrzcie Państwo, jak są te dotacje przyznane. I warto szybko wyciągnąć wnioski. Pieniądze są dla całego województwa. Pieniądze, które przyznaje polski rząd, nie są przyznawane po linii politycznej. Te czasy, zwracam się do samorządowców z opozycji, skończyły się w 2023 roku w grudniu. I te czasy już nie wrócą. Każdy samorząd, który ubiega się o dotacje, ma szansę te dotacje dostać. Te dotacje zostały ocenione przez ministra infrastruktury i wygrały samorządy, które po prostu były najlepiej przygotowane. Cieszę się, że 36 milionów złotych trafi do województwa podlaskiego, abyśmy mieli nowoczesne drogi. Ja jako poseł od ponad 11 lat walczę o to, żeby poprawiać standard dróg w naszym województwie. I to nie tylko tych dróg ekspresowych, nie tylko tych dróg krajowych, ale również drogi wojewódzkie, które są również ujęte w tym programie. I drogi gminne i powiatowe. Są to bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców. No i dzisiaj możemy właśnie tą informację przekazać dla mieszkańców województwa, że 36 milionów trafi do 15 samorządów z województwa podlaskiego. Mieszkańcy już niedługo będą mogli się cieszyć nowoczesnymi drogami.
4: Przede wszystkim trzeba powiedzieć dziękuję, bo te pieniądze to są tak naprawdę pieniądze dla mieszkańców. Należy podkreślić, że każda droga publiczna nie należy do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, tylko należy de facto do wszystkich użytkowników drogi, czyli do każdego mieszkańca danej gminy, miasta, powiatu, ale też do ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Dlatego tak ważne jest to, a szczególnie w miastach na prawach powiatu, gdzie mamy również kategorie oprócz gminnych i powiatowych drogi wojewódzkie i krajowe, że tego typu finansowanie na utrzymanie tych dróg zostało wzięte pod uwagę i to jest bardzo dobra wiadomość i bardzo ważna wiadomość, bo dzięki temu, że jako miasto Białystok nie musimy wydać tych pieniędzy z budżetu miasta, możemy te środki wykorzystać w inny sposób. Plus oczywiście dodatkowa inwestycja, która została zaakceptowana, czyli naprawa drogi w ciągu ulicy Feliksa Filipowicza, która w tym roku również się zadzieje. To wszystko możliwe jest dlatego, że ta rezerwa subwencji została przeznaczona, a utrzymanie naszych dróg jest, jak wszyscy wiemy, w Białymstoku na najwyższym poziomie. Myślę, że każdy mieszkaniec Białegostoku, ale również ten, który przyjeżdża do Białegostoku, widzi, jak dobrze mamy skomunikowany Białystok, a te środki w łącznej wysokości prawie 4 milionów złotych na pewno pomogą w tym, żeby ten wysoki poziom cały czas utrzymywać.
5: To są inwestycje jednoroczne z rezerwy. Tak jak powiedziałem, jeżeli przygotowywana jest lista wysyłana przez wojewodę podlaskiego, a tak naprawdę Podlaski Urząd Wojewódzki, do Ministerstwa Infrastruktury, która zawiera listę podstawową i listę rezerwową. Oczywiście czasami jest tak, że samorządy mają oszczędności i wtedy możemy sami z poziomu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zapraszać kolejne samorządy do tego, żeby skorzystały z tych pieniędzy. One mogą się na to zgodzić, mogą się na to nie zgodzić, najczęściej się na to godzą. Ale ta rezerwa subwencji to jest ten dodatkowy instrument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury, żeby w 2026 roku samorządy, które są gotowe, które często mają przygotowaną dokumentację i mogą ten proces inwestycyjny wykonać, żeby go po prostu zrealizowały. I tak jak powiedziałem, no, samorządy chętnie korzystają z tych pieniędzy i te inwestycje są prowadzone. Bo przecież proszę zwrócić uwagę, najczęściej jest tak, że samorząd jest gotowy z całą dokumentacją w momencie składania wniosku w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Więc tam nie potrzeba dodatkowych prac czysto administracyjnych, tam trzeba po prostu wejść z realizacją inwestycji i ją realizować. To często są też etapowania, prawda? No bo jeżeli mówimy na przykład o łapach, prawda? No to jest trzeci etap, który związany jest z budową ulicy Krańcowej, prawda? W gminie Łapy. Więc myślę, że samorządowcy bez żadnego problemu z tych pieniędzy skorzystają. Dla mnie najważniejsze jest to, że poza Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg, którego pula z roku na rok wzrasta, mówiliśmy o tym z posłem Truskolaskim, to mamy możliwość zadbania o naszych lokalnych samorządowców dodatkowymi, gigantycznymi pieniędzmi. No proszę zwrócić uwagę, w skali kraju to jest prawie miliard złotych, z punktu widzenia naszego województwa to jest prawie 36 milionów złotych. To są bardzo duże pieniądze, które są dodatkowe. One nie wchodzą w skład tej puli w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4: Generalnie to są zawsze bardzo duże pieniądze, które miasto musi wykładać po to, żeby te drogi utrzymać. Natomiast tak jak powiedział pan wojewoda i to, co powiedział pan poseł, to są dodatkowe środki, dzięki czemu my możemy pieniądze, które i tak angażujemy w budowę bądź utrzymanie dróg, przeznaczyć na realizację innych inwestycji bądź utrzymanie innych układów drogowych, które również wymagają tego typu modernizacji, naprawy, utrzymania itd., itd. Pamiętajmy, że miasto Białystok nie tylko utrzymuje infrastrukturę drogową, mówiąc tutaj potocznie o jezdni. Mówimy o wszelkiej infrastrukturze, czyli jezdnia, drogi, chodniki, drogi dla rowerów, układy mostowe. To wszystko wchodzi w skład elementów, które my musimy utrzymywać na wysokim poziomie właśnie po to, żeby nasi mieszkańcy mogli chwalić się tym, że w Białymstoku jeździ się po prostu dobrze. A te dodatkowe środki tylko nam tu w tym pomagają.
1: A teraz wróćmy do sprawy nieopłaconych nadwykonanie dla między innymi podlaskich lekarzy rodzinnych. O szczegółach mówią przedstawiciele lekarzy rodzinnych.
6: Poprosiliśmy Państwa tutaj dzisiaj, żeby przekazać te informacje. Ten problem nie dotyczy tylko Podlasia. To jest sytuacja, która ma miejsce w całej Polsce. Natomiast my czujemy się ogromnie zbulwersowani poziomem zaległości finansowych, które ma fundusz wobec Podlasian. I musimy to przerwać. My nie możemy sobie pozwolić na zadłużanie się takie jak szpitali. Ja rozumiem sytuację, że dyrektorów NFZ-u, czy Podlaskiego, czy innych, mówienie o zaległościach kilku milionów złotych to są wręcz śmieszne kwoty, bo wiemy, jak ogromne długi mają szpitale. Natomiast to my jesteśmy najbliżej pacjenta i my nie mamy innego źródła finansowania i oczekujemy uregulowania zaległości i jasnej deklaracji, czy dalej odwracamy piramidę świadczeń. Ministerstwo Zdrowia dalej promuje zmiany i reformy w ochronie zdrowia, bo nie odbędzie się to bez zmian w POZ-cie. I te pozytywne zmiany, które nastąpiły 4 lata temu, w tej chwili z ogromnym hałasem niestety, ale hamują. Zaległości kilkudziesięciomilionowe wobec POZ-u z pierwszego półrocza, zaraz mamy kolejny, za kilka dni kończy się kolejny kwartał. Nikt z nami na ten temat nie rozmawia. Prezes NFZ-u swoje propozycje przekazuje nie dla nas, nie dla lekarzy rodzinnych. O stosowaniu metody kija usłyszeli nasi koledzy kardiolodzy i przekazali nam takie informacje. Myślę, że prezes nie ma odwagi, żeby stanąć przed nami i to powiedzieć. Zresztą od 2 lat chyba nie spotyka się z przedstawicielami świadczeniodawców, nie uczestniczy w tych spotkaniach. Za 2025 rok na Podlasiu fundusz nie zapłacił nam około 1 800 000. Dużo wyższą kwotę ma Podkarpacie, 4 200 000. W innych województwach te zaległości też są, ale one są dużo, dużo mniejsze. To są pieniądze, które my już wydaliśmy, dlatego że program ten jest tak, ta nasza umowa z NFZ-em jest tak skonstruowana, że my wykonujemy badania pacjentom, mamy umowy podpisane z laboratoriami, ze specjalistami dziedzinowymi, kardiologami, diabetologami i my co miesiąc dostajemy faktury za to, co wykonaliśmy i musimy to opłacić. Te wykonane świadczenia z prawa zdajemy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Po weryfikacji, akceptacji fundusz, wystawiamy rachunki do funduszu i fundusz nam opłaca lub nie opłaca. Więc w tej chwili mamy nieopłacone około 2 milionów za ubiegły rok i już za pierwsze półrocze te zaległości też są w milionowych kwotach. W skali Polski jest to ponad 80 milionów za 2026 rok. Jedyne województwo, które na bieżąco płaci, jest to województwo mazowieckie. Więc dlatego przeciwstawiamy się nierównemu traktowaniu różnych regionów. To nie jest nowe zjawisko, bo wielokrotnie szpitale podlaskie podnosiły larum, że inne województwa są lepiej finansowane. To wynika z algorytmów, z niesprawiedliwych podziałów środków finansowych. My nie mamy na to wpływu, ale nasi pacjenci, Podlasianie, są ofiarami tego, bo my jesteśmy zmuszeni jako pieszo pierwsi, o tym mówimy, natomiast oczekujemy deklaracji NFZ-u co do dalszego finansowania tych świadczeń, ponieważ nie mamy możliwości kredytowania NFZ-u w milionowych kwotach. My nie dostajemy żadnych dotacji, nam żaden samorząd nie dopłaca nawet złotówki. Musimy się utrzymać z tego, co wypłaci nam Narodowy Fundusz Zdrowia. I jeśli nam nie płaci, to niestety musimy ograniczyć świadczenia, badania diagnostyczne, bo to tego dotyczy, bo stawka kapitacyjna jest wypłacana, ale są pomysły, w jaki sposób ją również ograniczyć. Takiej sytuacji nie mieliśmy od prawie 30 lat. Nie mieliśmy podwyższanej stawki kapitacyjnej latami, natomiast nigdy nie było propozycji i w ogóle w propozycjach to się nie pojawiało, żeby stawkę kapitacyjną lekarzom opieki podstawowej obniżać. Natomiast w tej chwili to się dzieje. Opieka koordynowana jest limitowana. Jeśli przychodnia decyduje się podpisać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo wiąże się to z podpisaniem umów z pracowniami diagnostycznymi, specjalistami dziedzinowymi, czyli kardiologiem, diabetologiem, pulmonologiem, nefrologiem i musimy też mieć dietetyka. Stąd w tych zakątkach naszego województwa jest problem z wdrożeniem. My mamy różne pomysły, pracujemy nad tym. Na Podlasiu 54% praktyk ma takie umowy podpisane i obejmujemy 60% Podlasian tą formą opieki. 3 lata temu jeszcze, kiedy rozpoczynaliśmy tą pracę, budżet przychodni jest wyliczany według algorytmu, który jest tajny. My nie wiemy, jakie kryteria Narodowy Fundusz bierze pod uwagę, wyliczając kwotę, ale ona wynosi 3, 4, 6 tysięcy złotych. I jeśli przychodnia w ciągu 2-3 miesięcy zorganizuje się, wdroży, nauczy się posługiwać programem do dokumentowania wykonanych świadczeń, nauczy się sprawozdawania, bo to jest ogrom pracy, sprawozdawanie świadczeń, poprawiania błędów. I mieliśmy zielone światło, żeby włączać kolejnych pacjentów, żeby nie trzymać się tych limitów i przez 3 lata fundusz nam to finansował. Było trochę niewykonań, trochę nadwykonań i ci, którzy mieli niskie budżety, były pisane umowy, aneksy do umów i były podwyższane. W pierwszych miesiącach funkcjonowania tego systemu moja przychodnia na początku startowała z budżetem 6 tysięcy złotych. Po pół roku mieliśmy 120 tysięcy nadwykonań. Te kwoty były regulowane i w tej chwili budżet mojej przychodni jest zbilansowany. Pilnujemy, i żeby nie przekraczać i on na nasze potrzeby mojej populacji wystarczy.
0: SK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Co zrobić, by zostać kucharzem? Jakie kroki podjąć w swojej edukacji, by zostać analitykiem żywności? Oba te zawody są naprawdę intrygujące, no a nie zawsze jesteśmy pewni tego, co dokładnie powinniśmy zrobić, by finalnie swoją karierę zacząć we właściwym miejscu. Właśnie o tym rozmawialiśmy z Martą Matysiewicz z Wydziału Politechnicznego Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach.
7: Są tacy ósmoklasiści, którzy naprawdę nie wiedzą, co ze sobą zrobić, ale mają różne talenty. No i jednym z takich talentów, jakie mogą takie osoby posiadać, jest gotowanie. Umieją piec, gotować, tworzyć przeróżne potrawy, a czasem nawet i je wymyślać od zera. Co może zrobić taka osoba, żeby się właśnie w tym rozwijać?
8: No myślę, że tutaj nasze szkolnictwo też przygotowało ofertę dla takich osób. Mamy szkoły branżowe, czy też technika, które przygotowują przyszłych kucharzy, więc jak najbardziej te osoby mogą rozpocząć edukację w tym zakresie, jeśli chodzi o szkoły średnie.
7: Mamy szkoły branżowe, No ale, no i właśnie często jest tak, że nawet z własnego doświadczenia wiem, że są takie osoby, które idą do szkoły branżowej, tak, na tak zwanego do takiego tak zwanego gastronomika, tam się uczą takich podstaw, mają praktyki w restauracji i tak na dobrą sprawę ich edukacja się kończy. No ale przecież są też osoby, które są takie bardzo ambitne i się doszkalają, ale czy właśnie mają jakieś takie możliwości doszkalania się dalej?
8: No jak najbardziej. No są na pewno różnego rodzaju kursy, szkolenia, w ramach których mogą pogłębiać swoje umiejętności i wiedzę, ale dla tych osób też jest oferta, jeśli chodzi o studia wyższe, ponieważ są takie kierunki jak gastronomia czy sztuka kulinarna, gdzie te osoby mogą uzyskać tytuł inżyniera czy magistra inżyniera, więc jak najbardziej te osoby też mają możliwość studiowania.
7: A proszę powiedzieć, na jakie przedmioty, no bo jeżeli się zdecydujemy, także chcemy iść na studia właśnie te gastronomiczne, się rozwijać właśnie w ten sposób, to na jakich przedmiotach powinien się skupić taka osoba, która chce zdać maturę, no bo jednak, żeby studiować, matura jest potrzebna, to jakie przedmioty zdawać na maturze?
8: Skupiamy się głównie na tej biologii, chemii, no bo jednak żywność ma wiele wspólnego i z oboma tymi przedmiotami, więc no tutaj trzeba położyć nacisk, myślę, na te dwa przedmioty.
7: A czego możemy się spodziewać na studiach? Jakie przedmioty mogą nas czekać? Jakie zajęcia? Jakie przedmioty, to już mówiłam.
8: No na pewno oprócz takich przedmiotów stricte związanych z gotowaniem, tak, z technologią przygotowywania różnych potraw, na pewno też przedmioty związane z jakością surowców czy produktów, których używamy do przygotowywania tych potraw, więc to będzie też i mikrobiologia, i chemia żywności, i też towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego czy pochodzenia roślinnego, żeby mieć wiedzę taką podstawową, którą wykorzystujemy potem przy przygotowywaniu potraw.
7: No to na takich studentów czeka dużo nauki, też może przypomnienia sobie tego, co było, jak się uczyli zawodu w technikach czy w szkołach branżowych. A proszę powiedzieć, dostaję dyplom, no i co? Co dalej?
8: No myślę, że jesteśmy w regionie, który nazywamy też Zielonymi Płucami Polski. Jest to obszar, gdzie mamy wiele właśnie takich, jest to obszar przyrodniczo cenny też, więc no kwitnie tutaj i turystyka, i agroturystyka, jest mnóstwo hoteli, restauracji, ale też i baza sanatoryjna, o której nie powinniśmy też zapominać. No i jak najbardziej w tych miejscach te osoby mogą znaleźć zatrudnienie. Poza tym myślę, że też część osób może znaleźć zatrudnienie w jednostkach, gdzie występują elementy żywienia zbiorowego, tak? Bo szkoły, przedszkola, szpitale, czy właśnie te wspomniane już sanatoria, no tam też potrzebne są osoby, które przygotowują potrawy. I nie chodzi też tak tylko i wyłącznie o kucharzy, ale też o osoby, które będą planowały te posiłki, będą planowały pod względem dostarczanych składników odżywczych, kaloryczności tych potraw, więc no te studia przygotowują też do tego, żeby planować żywienie grupy osób i to żywienie zdrowe, tak?
7: To proszę powiedzieć, jaka powinna być osoba, która chce studiować taki kierunek i się tym zajmować w przyszłości?
8: Ja myślę, że to najczęściej są tacy pasjonaci gotowania i oni nie spoczywają na laurach nigdy, tylko zawsze się doszkalają jeszcze i zdobywają nowe umiejętności, poszerzają te swoje umiejętności, które mają. No myślę, że to osoba z pasją taka musi być, bo też ten zawód wymaga tego, że no, dużo czasu spędzamy wtedy w pracy. tak jak rozmawiamy, jak mówimy o kucharzach, to jednak oni tak od rana wręcz do późnych godzin nocnych spędzają ten czas w kuchni, więc tutaj no ta pasja.
7: Kim jest analityk żywności? Osoba, która pracuje w laboratorium. Kim ona jest?
8: Jeśli chodzi o analityka żywności, no to jest to osoba, która dba o to, żeby ta żywność, która trafia do nas, na nasze stoły, na nasze talerze, była jak najlepszej jakości, czyli sprawdza pod względem fizyko-chemicznym, ale również pod względem mikrobiologicznym tą żywność. No ma to też na celu wychwycenie różnych nieprawidłowości w procesie technologicznym, które mogą się pojawić, czy też no, zadbanie, wyeliminowanie czynników, które mogą zaszkodzić naszemu zdrowiu.
7: Żywienie w sumie dotyczy każdego z nas, prawda? Więc wydaje mi się, że taki zawód jest dosyć ważny.
8: Na pewno. No, w ostatnim okresie możemy obserwować, że każdy z nas właśnie interesuje się tym, co znajduje się na naszym talerzu. Bardzo popularne w internecie są różnego rodzaju blogi, osoby, które promują właśnie taki zdrowy styl życia, proponują nam różne potrawy. No i to jest bliskie każdemu człowiekowi. Właściwie wszystkie grupy społeczne się tym interesują aktualnie. No my również, tak, czytamy etykiety, patrzymy, żeby te produkty miały jak najkrótszy skład, żeby nie było tam konserwantów, innych ulepszaczy. Też stawiamy coraz częściej na taką sezonowość produktów, na produkty lokalne, od lokalnych dostawców, które właśnie są przygotowywane w taki tradycyjny sposób, który pamiętają nasze babcie na przykład.
7: Tak, to prawda, teraz jest taka moda właśnie na to, żeby czytać składy. Wracamy trochę do tych właśnie tradycyjnych metod. No ale właśnie, może powiedzmy naszym słuchaczom, co zrobić, żeby takim analitykiem zostać. Może zacznijmy od początku. Zdajemy egzamin ósmoklasisty, wybieramy sobie szkołę ponadpodstawową. Na czym się skupić? Jakie przedmioty rozszerzone wybrać, żeby finalnie móc iść dalej w analityce żywności?
8: No tutaj jest dosyć też prosto dla takich osób, które są zdecydowane, ponieważ są szkoły średnie, technika, które już oferują takie kierunki, takie profile klas, jak właśnie technologia żywności, więc no można już w tym momencie podjąć naukę w tym zakresie. Natomiast jeśli ktoś zdecyduje się na ten krok, na tą dyscyplinę w wieku późniejszym, no to nawet po liceum jest możliwość, żeby kontynuować naukę na studiach właśnie na takich kierunkach jak technologia żywności, analityka żywności czy dietetyka chociażby.
7: A właśnie, no wybraliśmy liceum, wybraliśmy czy technikum, tak, zdaliśmy maturę, chcemy iść właśnie na studia w tym kierunku, no i na co zwracać uwagę przy wyborze uczelni, bo wiadomo, no nie wiele uczelni ma takie same kierunki, czy podobne, zakrywające o tą samą dyscyplinę. Na co zwracać uwagę przy wyborze uczelni? Co ta uczelnia powinna mieć, żeby wynieść z niej no, wszystko co najlepsze?
8: Myślę, że w dzisiejszych czasach stawiamy też na praktykę, więc warto wybrać uczelnię, gdzie mamy taki praktyczny profil kształcenia, gdzie mamy bardzo dużo właśnie laboratoriów, pracowni specjalistycznych, gdzie podczas zajęć wykonujemy na przykład właśnie analizy fizyko-chemiczne czy mikrobiologiczne takiej żywności, więc jakby przygotowuje nas to bardzo dobrze do przyszłej pracy zawodowej. Myślę, że to jest takim chyba największym atutem właśnie ta praktyczność, stawianie na praktyczność. Mhm.
7: A proszę powiedzieć, jakich przedmiotów można się spodziewać właśnie na tych studiach? Co mogłoby nam się przydać właśnie z liceum, a może z życia codziennego?
8: No to na pewno w liceum czy w szkole średniej to tutaj musimy skupić się na takich przedmiotach jak biologia czy chemia, no bo to taka podstawa, jeśli chodzi o analizę żywności. No na studiach możemy się spotkać z takimi właśnie przedmiotami jak chemia żywności, mikrobiologia żywności, instrumentalne metody właśnie analizy żywności, bo właściwie dużo takich analiz jest już skomputeryzowanych. Nie wykonujemy tego w probówkach, tylko wykonują za nas pewne urządzenia, maszyny, więc właśnie te instrumentalne metody. Też może aspekty związane z akredytacją takich laboratoriów, z walidacją metod, żeby te nasze analizy były obarczone jak najmniejszym błędem.
7: No dobrze, no ale zdobędziemy tytuł, tak, zdobędziemy dyplom, napiszemy pracę, czy tam zdamy egzamin, no i co dalej? Bo wielu z nas, no, często ma taki problem, że tak, idzie na studia, realizuje się w nich, czuje, że to jest to, ale tak na dobrą sprawę zamykają się za nim drzwi uczelni i on nie wie, co robić. Więc co zrobić?
8: No i myślę, że taka osoba, która ukończy studia związane z analizą żywności, to ma szerokie perspektywy, ponieważ istnieje bardzo dużo przedsiębiorstw rolno-spożywczych, które w swoich strukturach mają działy jakości żywności, gdzie właśnie laboratoria, w których taka już analiza żywności jest dokonywana, tak? Taka wstępna, zanim taki produkt trafi na rynek. No ponadto mamy też laboratoria często akredytowane, które zajmują się analizą żywności, czy też laboratoria, które są przy stacjach sanepidu, więc no jest to dosyć tutaj szerokie spektrum dalszej kariery.
7: To takie ostatnie pytanie ode mnie, tak raczej subiektywne, tak mi się wydaje, ale na pewno to jest jakaś wskazówka dla naszych słuchaczy. Jaka powinna być osoba, która chce zostać analitykiem? To jakie cechy powinna mieć, żeby jak najlepiej sprawować się w swojej roli?
8: No myślę, że to jest dobre pytanie i jest to zawód, myślę, dla osób takich skrupulatnych i cierpliwych. Skrupulatnych, ponieważ no, często te badania wymagają dużej dokładności. Nie możemy sobie pozwolić na odmierzanie jakichś substancji niedokładnie, więc no tutaj ta skrupulatność jest bardzo ważna. No i też taka powtarzalność, tak, tych czynności. Musimy wykonać te analizy w kilkukrotnym powtórzeniu, żeby mieć ten wynik średni, żeby no, ten wynik był jak najbardziej wiarygodny. Więc no i cierpliwość, bo czasami taką metodę musimy dostosować do danego produktu, tak? Jest ogólna metoda i czasami trzeba poświęcić trochę czasu na dostosowanie metody do nowego produktu, więc tutaj ta cierpliwość jest ważna.
7: Z województwa podlaskiego do Krakowa pociągiem w około 3 godziny? Taki jest plan, który spółki CPK i PKP PLK chcą zrealizować w Polsce do 2040 roku. A więcej na ten temat opowiedzą marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członek zarządu do spraw kolei Port Polska Piotr Rachwalski, dyrektor biura transportowych projektów horyzontalnych i studialnych Portu Polska Michał Pyzik oraz pełnomocnik zarządu PLK SA do spraw przygotowania inwestycji Rafał Banaszkiewicz.
9: Mamy dzisiaj wspaniałych gości w województwie podlaskim, przedstawicieli dwóch niezwykle ważnych spółek centralnych Portu Polska i Polskich Kolei i PK Polskich Kolei państwowych. Zaczęliśmy spotkanie od tego, że podziękowałem naszym gościom za dotychczasową pracę, gdzie tych efektów dobrej współpracy mamy wiele, bo to jest chociażby i szybki pociąg do Warszawy, jest to przywrócenie kolei do Łomży, jest to rozstrzygnięcie największego przetargu w historii polskich kolei, czyli przetargu Białystok-Ełk. A szanowni państwo, robimy kolejny krok. Kolejny krok rozwojowy dla naszego województwa. Budowa centralnego portu komunikacyjnego to jest, budowa lotniska jest jednym z etapów tego całego projektu, a ten etap dla nas najważniejszy to jest etap rozbudowy szybkiej kolei w naszym państwie. I szanowni państwo, co za tym idzie do naszego województwa? Szczegóły będą o tym mówili nasi wspaniali goście, ale powiem państwu o pewnych liczbach. 150 km nowych dróg kolejowych w województwie podlaskim. Podłączenie do sieci kolejowej trzech miast powiatowych, to do tej pory do sieci nie są podłączone. Tutaj mówię o Kolnie, Zambrowie i Wysokim Mazowieckim. Nowe trasy kolejowe, takie chociażby jak Grajewo do Suwałk przez Ełk, Grajewo do Łomży przez Kolno, Łomża, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, czy Białystok, Wysokie Mazowieckie, Zambrów. To również, szanowni państwo, remontowanie i unowocześnienie dotychczasowych sieci kolejowych, przede wszystkim drogi Sokółka, Augustów, Suwałki przez jej całkowitą elektryfikację. To, szanowni państwo, budowa trzech węzłów intermodalnych. Dwa się będą znajdowały w okolicy Suwałk, tutaj w kierunku do granicy z Litwą. Jeden węzeł w okolicy Łomży. To, szanowni państwo, dojazd z Białegostoku koleją do takich miast jak Kraków, Poznań czy Wrocław w czasie do 3 godzin. To wszystko pokazuje, jak ta dobra współpraca Centralnego Portu Komunikacyjnego, PKP i władz województwa przynosi realne korzyści dla naszych mieszkańców, dla naszego regionu, korzyści związane z jego rozwojem, bo to pokazuje, że będziemy mogli podróżować szybciej, bezpieczniej. Nasze firmy również będą mogły korzystać z tych możliwości. Jeszcze raz panom dziękuję, że waszej pracy województwo podlaskie jest niezwykle ważnym punktem i my jako władze województwa chętnie będziemy również te działania wspierali. Naszym zadaniem, szanowni państwo, jest rozwój przewozów regionalnych. Już to o tym mówiliśmy. Mamy co pół roku nowy, wyremontowany szynobus. Mamy nową umowę na dwa pociągi hybrydowe. To jest taka pierwsza w ogóle inwestycja w historii naszego województwa. Bardzo realnie myślimy o zakupie zakładów naprawczych, które są w Białymstoku, tak abyśmy my jako województwo tym dysponowali i mogli tym zarządzać. Wszystko po to, aby ta kolej mogła się rozwijać. Też w przyszłych funduszach europejskich myślę, że transport kolejowy będzie niezwykle ważnym elementem i jak szanowni państwo widzicie, dużo jest już zrobione, mamy historyczne decyzje, chociażby jak już powiedziałem na wstępie, z pociągiem do Warszawy czy z pociągiem do Łomży, jak pokazuje wreszcie, ma on olbrzymie zainteresowanie, ale wydaje się, że te największe jeszcze inwestycje, największe zmiany przed nami.
10: Po marszałku ciężko jest mówić, ponieważ pan marszałek w zasadzie powiedział większość tych tematów, z którym przyjeżdżamy, ale przyjechaliśmy tu przede wszystkim, żeby pochwalić się tym, co wypracowaliśmy razem. Gdyż program zintegrowanej sieci kolejowej, który został zlecony na naszej spółce, która generalnie jest znana z budowy przede wszystkim lotniska i sieci dużych kolei dużych prędkości, również jako spółka wykonujemy właśnie pracę na zlecenie ministerstwa. Tutaj razem z Polskimi Liniami Kolejowymi przygotowaliśmy razem plan rozwoju kolei, docelowej mapy rozwoju sieci kolei w Polsce. Do tej pory takiego planu nie było. Nie było go ani przed wojną, ani po wojnie, o dziwo, ani przez ostatnie 30 lat nikt się nie zmierzył z takim programem. My go przygotowaliśmy opierając się na konsultacjach i udziale właśnie głosu lokalnego, głosu organizatorów transportu, takich jak właśnie tutaj z województwa pan marszałek, który odpowiada ustawowo za kolej. Przybyliśmy tutaj w styczniu zeszłego roku, rozpoczynając konsultacje, które zakończyły się latem tego roku ogłoszeniem przez premiera planu zintegrowanej sieci kolejowej, która właśnie zakłada dla regionu przede wszystkim 150 km nowych linii kolejowych, połączenie miast powiatowych z koleją i rozwój istniejących połączeń, podniesienie parametrów na nich. Jednakże to jest tylko część tego projektu. Ten projekt rozwija się również w pozostałych częściach kraju, komunikując państwa region z innymi regionami kraju. Mamy tak zwany program Polski 100 minut, czyli skomunikowania większości miast, tych dużych miast wojewódzkich z Warszawą i między sobą w czasie około 100 minut lub Polski 3 godzin, czyli skomunikowanie poszczególnych części kraju de facto w ciągu 3 godzin, by realnie konkurować z ruchem samochodowym, by realnie myśleć o polityce klimatycznej. Musimy rozwijać kolej. Mamy w tej chwili rekordowe przewozy, nie tylko na linii tutaj do państwa, co pokazuje właśnie, że inwestowanie w kolej ma sens. Tylko w ciągu roku, jak państwo wiedzą, o przeszło 1/3 wzrosły przewozy między Warszawą a Białymstokiem, ale to jest początek. Mamy rekordowe przewozy w skali kraju, w tym wieku największe. Tak naprawdę zeszły rok pokazał, że przewozy były największe od roku 97, czyli od prawie że 30 lat. A ten rok już widzimy, że poprzedni rok przebije. Inwestycje w kolej, mówiąc krótko, mają sens, przynoszą efekt. Według naszych analiz realizacja planu ZSK na terenie województwa przyniesie wzrost ruchu pasażerskiego na stacji Białystok o 160%, proszę państwa. Dobra oferta przyciąga ludzi, dobra oferta pozwala wykorzystać te inwestycje. Do tej pory inwestycje skupiały się głównie na modernizacji tych linii, które odziedziczyliśmy po tak naprawdę po zaborcach. Obecnie przechodzimy do drugiego etapu, czyli również rozbudowy sieci kolejowej o brakujące istotne elementy tejże infrastruktury, która docelowo będzie uzupełniona systemowymi połączeniami autobusowymi dowożącymi do węzłów przesiadkowych. Ta sieć kolejowa to również uwzględnia rozwój terminali intermodalnych, ale o tym już za chwileczkę powiemy więcej.
11: Rozwój infrastruktury kolejowej jest niezbędny. Dobra kolej to infrastruktura, rozkład jazdy i integracja. Integracja z całym transportem publicznym, tak żeby tworzyło to system, który chętnie będą wykorzystywali mieszkańcy do codziennych podróży, co umożliwi zostawienie w wielu podróżach samochodu w domu. Przez województwo podlaskie będą przebiegały dwie kluczowe magistrale. Magistrala północno-wschodnia na osi Warszawa, Ostrołęka, Łomża, Kolno, Grajewo, Ełk, Suwałki i dalej na Litwę oraz magistrala wschodnia od właśnie granicy polsko-litewskiej przez Ełk, Białystok, dalej w kierunku Lublina i Rzeszowa aż na Słowację. To będą odpowiedniki dróg ekspresowych S61 i S19. Takie kluczowe magistrale, silne ciągi transportowe chcemy zbudować dla kolei. Powiedział o tym już prezes Rachwalski. Chcielibyśmy, żeby Polska wszerz i wzdłuż była do przejechania w około 3 godziny. Gdzie w 3 godziny będzie można dojechać w przyszłości z Białegostoku? To na przykład z Białegostoku do Wrocławia lub Poznania. Ze wschodu na zachód kraju będzie możliwa do realizacji właśnie około 3 godziny, gdy wybudujemy linię Y, która już jest w trakcie realizacji. Zapominany często połączenie Białystok-Lublin-Rzeszów. W przyszłości w około 3 godziny 25 minut będzie możliwe przejechanie z Białegostoku do Rzeszowa przy pomocy magistrali wschodniej, która będzie odpowiednikiem drogi S19. Polska kolej towarowa, ta biznesowa część kolei również wymaga pewnych interwencji. Zaplanowane zostały 3 terminale intermodalne. Jedne w pobliżu właśnie granicy polsko-litewskiej i też kolejny w Łomży. Tak, żeby część towarów, które dzisiaj transportowane są tirami po drogach ekspresowych i drogach krajowych, mogła być w przyszłości przełożona na transport kolejowy. Żeby to się mogło wydarzyć, potrzebna jest wysoko wydajna infrastruktura punktowa, czyli właśnie terminale intermodalne. Konieczne jest również budowanie kluczowych węzłów przesiadkowych w skali całego województwa, nie tylko w Białymstoku, ale również w Ełku, w Suwałkach czy w Łomży i zintegrowanie ich z transportem autobusowym, tak żeby upowszechnić dostęp do transportu publicznego w całym kraju. Infrastruktura kolejowa to również odporność państwa na sytuacje kryzysowe i ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Program zintegrowanej sieci kolejowej był przez cały okres trwania projektu, czyli przez blisko 2 lata, sukcesywnie i na bieżąco konsultowany z Wojskiem Polskim. To znaczy, że plan, który dzisiaj prezentujemy w województwie podlaskim, został skonsultowany z siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej i to znaczy, że te linie kolejowe, które państwo widzą w ramach programu, który dzisiaj pokazujemy, również też część z nich jest istotna z punktu widzenia odporności i bezpieczeństwa naszego kraju. Dlatego tak ważnym jest sukcesywne budowanie planów i w przyszłości realizowanie tych inwestycji kolejowych, bo jest to ważne nie tylko dla ludności w zakresie codziennych przewozów do szkoły, do pracy, czy z powodów gospodarczych dla transportu towarowego, ale również będzie to ważne z punktu

0: gdy te plany krajowe i regionalne będą ze sobą zsynchronizowane i zostanie zapewniony również tabor do realizacji tych połączeń. Docelowo większość miast powiatowych będzie albo co godzinę, albo co dwie godziny skomunikowana z Białymstokiem i potrzebujemy spójnie inwestować w infrastrukturę kolejową razem z polskimi liniami kolejowymi, razem też w ramach inwestycji Port Polska, tak żeby ten system transportu publicznego i krajowy, i w województwie podlaskim był coraz lepszy.
1: Zarządca infrastruktury Polskie Linie Kolejowe w ostatnim czasie pokazał już efekty swojej działalności w województwie podlaskim. Tu przede wszystkim mam na myśli linię uruchomioną do Łomży. Po ponad 30 latach przywróciliśmy kolej do miasta, z której już dzisiaj korzystają pasażerowie. Drugim elementem ważnym dla nas w ostatnim czasie to przede wszystkim ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy na realizację prac na odcinku Białystok-Ełk. Linii, która będzie ważnym elementem również w zakresie zintegrowanej sieci kolejowej. Ale my nie chcemy się zatrzymywać na tych efektach, idziemy dalej, czyli z punktu widzenia przygotowania dalszych projektów dokumentacyjnych i realizacji zadań, jak również realizacji horyzontalnego planu zintegrowanej sieci kolejowej, który wspólnie z Portem Polska przygotowaliśmy dzisiaj, panu marszałkom przedstawiliśmy, tak aby dalej przygotowywać się do dalszej rozbudowy infrastruktury kolejowej. I tu należy się skupić, że nie skupiamy się, należy podkreślić, że nie skupiamy się jedynie na rozwoju sieci lokalnej, ale patrzymy lokalnie, krajowo i międzynarodowo, gdyż te szlaki są ważne nie tylko dla rozwoju lokalnych przemieszczeń pasażerów, mieszkańców, ale również są ważne dla gospodarki. Dzisiaj podczas tego spotkania z zespołem marszałków rozmawialiśmy o też roli dla gospodarki infrastruktury kolejowej, czyli połączenie z portami, tak aby nowe zakłady i te istniejące mogły jeszcze lepiej w horyzoncie czasów rozbudowy zarówno tej sieci, którą dzisiaj projektujemy, i tę, którą planujemy, mogły wykorzystać to, co przed chwilą wspominał pan dyrektor Pyzik. Ale nie skupiliśmy się podczas dzisiejszego spotkania na tych horyzontalnych planach, skupiliśmy się teraz również na tych bliższych nas roku 2035 i bardzo dziękuję za gotowość do spotkania kolejnego w zakresie warsztatów roboczych, żebyśmy mogli jasno określić też potrzeby regionów województwa podlaskiego z punktu widzenia korelacji i synergii infrastruktury kolejowej oraz rozwoju przemysłowego, jak również przewozów mieszkańców.
0: Rozkład horyzontalny, to znaczy najpierw anegdotycznie. Szwajcarska kolej słynie ze swojej wysokiej jakości, punktualności, że łatwo się przesiąść między pociągami. Takie plany zintegrowanych rozkładów jazdy w kolejach zachodnich powstawały lata temu. To znaczy, że patrzymy horyzontalnie, czyli tak przekrojowo, przez cały kraj i różne segmenty przewozów, jak na przykład będą przemierzały swoje trasy pociągi dalekobieżne, czyli na przykład z Białegostoku do Gdańska, Rzeszowa, Poznania, Szczecina czy Wrocławia w przyszłości. I w ten sposób jakby, bo te przewozy będą zamawiane, po 2030 roku przewozy będą zliberalizowane, Ministerstwo Infrastruktury będzie zamawiało przewozy w drodze przetargów i te trasy tych pociągów trzeba zaplanować, a następnie w węzłach przesiadkowych trzeba zsynchronizować, zintegrować rozkłady pociągów regionalnych, tak żeby na przykład pasażer, który dojeżdża z Łomży, z Hajnówki czy z dowolnego ośrodka, przyjeżdżał na przykład pociągiem, który wie, że jedzie co godzinę do Białegostoku, tam oczekuje około 15 minut na pociąg dalekobieżny, przesiada się, jedzie w dalszą część kraju. Chcemy, żeby ten rozkład jazdy był właśnie tak horyzontalnie zintegrowany, pociągi regionalne z pociągami dalekobieżnymi, ale również z transportem autobusowym. Nie do wszystkich miast czy do wszystkich mniejszych ośrodków uda się doprowadzić kolej. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, tam powinny być połączenia autobusowe, które będą integrowały się albo z pociągami regionalnymi, albo z pociągami dalekobieżnymi na stacjach. To znaczy, że to wszystko, to jak pojadą w przyszłości pociągi w roku 2030, 2035 czy na wiele lat do przodu, my te plany dzisiaj już doprecyzowujemy, uzgadniamy też właśnie z marszałkiem województwa podlaskiego, tak żeby w przyszłości ten transport publiczny stworzył jeden sprawny system.
2: Widzimy tutaj na mapie chociażby tą właśnie magistralę wschodnią. Jej przebieg różni się, odpowiem od znacznie trzeciego pytania, różni się od tych, które wcześniej były planowane, ze

0: względów na kwestie obronnościowe kraju. Taki model został wypracowany razem z Sztabem Generalnym i on oczywiście uwzględnia istniejące potoki, a także przyszłe potrzeby transportowe ze strony właśnie w ramach tego modelu tak zwanego dual use, czyli podwójnego użycia, a także w kontekście rozwoju ruchu i wykorzystania portów. Można powiedzieć, że to dość odległa wydaje się perspektywa, jednakże jeśli myślimy poważnie o rozwoju polskich portów, które już obecnie, co trudno może uwierzyć, dają 11% przychodów budżetowych, jeśli poprawimy ich możliwości wywozu i przyspieszymy możliwości wywozu z portów chociażby Gdańsk-Gdynia w kierunku w przyszłości Białorusi, a obecnie Ukrainy, właśnie z pominięciem oczywiście tych węzłów typu Warszawa, z wykorzystaniem tych nowych linii, które tu właśnie widzimy na mapie w ramach tej magistrali wschodniej, to skorzystają wszyscy, tak? Mamy potok, który uzasadnia budowę tego typu, trzeba powiedzieć, drogi infrastruktury i on będzie uzasadniony, jeśli chodzi o ekonomię, ponieważ my, tworząc zintegrowaną sieć kolejową, opieramy się na danych, nie na chcieństwie. Nie na tym, żebyśmy chcieli komuś solidarnościowo pomóc, to oczywiście pewnie też, ale ten system ma być wydajny ekonomicznie. Przede wszystkim ma się spinać ekonomicznie, nie ma obciążać innych gałęzi gospodarki czy kwestii socjalnych koniecznością utrzymania go z dotacji publicznych. Mówimy o czymś, co ma, mówiąc krótko, działać, co ma poparcie w liczbach i w analizach. I przepraszam bardzo, drugie pytanie, jakie było, bo odnośnie terminali. Terminale, proszę Państwa, my wskazujemy lokalizacje, które są uzasadnione właśnie ze względów ekonomicznych, czyli tam, gdzie taki terminal się obroni. Kiedyś były plany, tak, budować terminale w każdym powiecie. To byłyby kolejne inwestycje, które nie miałyby uzasadnienia ekonomicznego. My wskazujemy, gdzie jest potencjalne pole do realizacji tych terminali. Obecnie państwo polskie opracowaliśmy sieć kilkudziesięciu tych terminali i ich lokalizacji i współpracujemy czy z samorządami, ostatnio podpisaliśmy umowy z Kielcami i z Grudziądzem w temacie tam lokalizacji tychże inwestycji. Obecnie też pracujemy z różnymi funduszami oraz inwestorami prywatnymi na temat ewentualnej realizacji. Co do modelu tej realizacji jeszcze nie zostało to określone, jednakże my, tak jak powiedziałem, na tym etapie naszym wskazujemy, gdzie te terminale są uzasadnione. Nie dostaliśmy zlecenia ze strony ministerstwa, bo ten program tak został nam zlecony, byśmy już realizowali te, ale pracujemy w Porcie Polska między innymi na temat realizacji przyszłościowej tych inwestycji. W różnych krajach różnie to wygląda z terminalami, na przykład w Niemczech terminale są zwykle państwowe, ale użytkowane i dzierżawione przez podmioty prywatne. Ten model jest dosyć dobry, ponieważ jakby broni interes państwa, a z drugiej strony nie skazuje na dopłaty ze strony budżetu. Jeśli chodzi o terminy, program ZSK de facto ma obowiązywać od 35 roku. Realizacja większości tych linii będzie po roku 35. Wydaje się to odległy termin, jednakże proszę pamiętać, że do 35 roku zostanie skończona linia Y, czyli linia pomiędzy Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem, która jest planowana od co najmniej kilkudziesięciu lat. Jeśli mówimy o inwestycjach liniowych, nie ma mowy, że one się zamkną w jednej czy dwóch kadencjach. To są inwestycje, które w Polsce średnio, niezależnie czy to jest linia kolejowa, duża droga, czy też linia przesyłowa, czy gazociąg, mówimy od 12 do 14 lat na realizację, odbiory i uwzględnienie. My, żeby przystąpić do realizacji tych linii, które tutaj są na mapie, tych nowych, musimy już dziś zacząć prace studialne. Dzięki temu, że pracowaliśmy ten program, w ogóle możemy się za to zabrać. Inaczej dalej będziemy mówili przez kolejne kilkadziesiąt lat o tym, że coś byśmy chcieli, a nam to, że tak powiem, do tej pory właśnie nie wychodziło. To będą pierwsze linie, proszę pamiętać, zbudowane w tej części Polski tak naprawdę od I wojny światowej.
1: Szanowni Państwo, jeszcze uzupełnię odnośnie, żebyśmy mieli świadomość, że ta korelacja współpracy pomiędzy Portem Polska i polskimi liniami kolejowymi właśnie polega na tym, że elementami tych ciągów zintegrowanej sieci kolejowej są linie, które już w najbliższych latach będziemy modernizować. Podpisana umowa w wrześniu na Białystok jest elementem zintegrowanej sieci kolejowej. W dalszych latach projektujemy dalej, będziemy realizować Ełk-Trakiszki. Jest dużo mniejszych prac na infrastrukturze kolejowej w województwie podlaskim, którym będziemy modernizować albo przebudowywać celem podniesienia parametrów. Zgodnie tutaj z rozmową, o której wspominałem z panem marszałkiem, zidentyfikujemy sobie infrastrukturę istniejącą, taka, która wymaga na przykład poprawy przepustowości i to będziemy realizować do planów 2035 roku. Taki horyzont szybszy realizacji sobie przyjęliśmy, czyli Białystok kończymy w 2029 roku zgodnie z podpisaną ostatnią umową. Następnie będzie realizowany Ełk-Krakiszki jako kolejny element tej linii Rail Baltica. Wiemy o tym, że później zintegrowana sieć kolejowa wskazuje połączenie linii kolejowej od Łomży, czyli wydłużenie naszej zakończonej inwestycji w kierunku Grajewa i dalej w kierunku granicy z krajami bałtyckimi, ale z drugiej strony patrzymy też na linie lokalne, linie, które będą też ważne dla infrastruktury kolejowej, jak na przykład poprawę parametrów na linii kolejowej pomiędzy Sokółką i Suwałkami wraz z docelową jej elektryfikacją, którą planujemy w horyzoncie 2035 roku. Czyli tak naprawdę ten projekt dzisiaj przedstawiony zintegrowanej sieci kolejowej razem na spotkaniu z marszałkami i ich zespołami pokazuje, że to nie jest oderwanie od rzeczywistości i czekamy 10 lat na rozpoczęcie, tylko tak naprawdę kontynuacji działań, które wcześniej zostały zaplanowane, tak aby poprawić komunikacyjnie ruch kolejowy już dzisiaj naprawdę niezły, jeżeli chodzi o połączenie Warszawy z Białymstokiem, ale poprawić również w aspekcie międzywojewódzkim i dla ruchu towarowego. To jest nasz cel wspólny Portu Polska i Polskich Linii Kolejowych.
2: Projekt był, rozpoczął się od konsultacji. Województwo podlaskie było jedną z pierwszych województw, w którym dyskutowaliśmy nad tym, w jaki sposób infrastruktura kolejowa powinna się rozwijać, jakie nowe linie kolejowe wybudować. Takich konsultacji mieliśmy bardzo dużo, bo najpierw konsultowaliśmy to ze wszystkimi samorządami wojewódzkimi, gdzie to województwa nas zapraszały, zapraszały również ekspertów, z którymi dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami. Później były konsultacje w zakresie ruchu towarowego i intermodalnego, gdzie spotkaliśmy się z branżą jakby towarową, która wskazała nam, w jaki sposób ich zdaniem powinna się rozwijać infrastruktura kolejowa. Mieliśmy konsultacje z wojskiem, o których już jakby mówiłem, w trakcie całego trwania projektu. Mieliśmy radę naukową, czyli blisko 20 naukowców z całego kraju, z różnych branż, z którymi konsultowaliśmy jakby te wszystkie rozwiązania. I mieliśmy również konsultacje ze środowiskiem takim międzynarodowym i geopolitycznym. Mieliśmy tutaj współpracę m.in. ze Ośrodkiem Studiów Wschodnich, Bankiem Gospodarstwa Krajowego czy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pod kątem powiązań międzynarodowych, żeby wskazać jakby te projekty. I ten projekt jakby po tym wieloetapowym procesie, później poddaliśmy to analizom, został wypracowany wariant rekomendowany. I ten wariant rekomendowany teraz będzie implementowany do strategicznych dokumentów rządowych i w ramach strategicznych implementacji do strategicznych dokumentów rządowych będzie on również poddawany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą też konsultacje jakby ze społeczeństwem, gdzie społeczeństwo będzie mogło wypowiedzieć się na temat jakby tych planów, natomiast w fazie takiej zasadniczej ten projekt jakby uzyskał swoją docelową jakby formę. Chcielibyśmy jeszcze pozyskać jakby opinię społeczeństwa i to się będzie działo jakby na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ale tak naprawdę to już jest nasza wytyczna i kierunek działania obydwu spółek i Ministerstwa Infrastruktury w zakresie takim, jakie będą kolejne projekty, które będziemy przygotowywać. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem jakby na to pytanie, a jeśli chodzi o bieżące prace na Białystok, tutaj kolega Rafał Banaszkiewicz odpowie z Polskich Linii Kolejowych.
1: Szanowni Państwo, no umowa na Białystok była ostatnio podpisywana. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy na etapie mobilizacji wykonawcy oraz pierwszym etapem, jaki będzie to przygotowanie po pierwsze zaplecza budowy w rejonie linii kolejowej oraz materiałów, a więc to jest plan na najbliższe tygodnie w zakresie realizacji inwestycji, tak żeby wykonawca przygotował sobie front i materiały do sprawnej realizacji inwestycji. Znaczy na pewno jakieś prace przygotowawcze będą realizowane, ale my musimy dokładnie wiedzieć, że wykonawca jest przygotowany z materiałami, jeżeli mówimy o zmianach w rozkładzie jazdy i zakładam, że pierwsze elementy to są przygotowanie pracobudowy, przebudowa kolizji, które może nie będą tak spektakularnie widoczne, ale tak naprawdę no, wykonawca przygotowuje się, bo to jest najwyższy kontrakt, jaka spółka podpisała. Wiadomo, że mamy etapową realizację tej inwestycji, bo też musimy zapewnić dojazd do ważnych zakładów, a więc jesteśmy spokojni, wykonawca pracuje nad sprawnym przygotowaniem materiałów i wejścia w plac budowy, ale to też chwilę czasu musi zająć.
3: Proszę Państwa, tak już trochę tradycyjnie po wizytach w Brukseli staram się Państwu przekazać informacje, o co tam walczyliśmy, czy jakieś konkretne decyzje do nas docierają. Szanowni Państwo, Rozpoczyna się w Unii Europejskiej tak zwany trilog, czyli ostateczne rozmowy między Radą Europejską, Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim na temat przyszłej polityki spójności, czyli naszych funduszy europejskich dla regionów. W ciągu kilku miesięcy będziemy już wiedzieli doskonale i kwoty, będziemy wiedzieli dodatkowe programy, będziemy też wiedzieli, jak będą wyglądały rozporządzenia wykonawcze, generalne, czy będziemy wiedzieli o tych wszystkich postulatach, które przez te ostatnie miesiące wnioskowaliśmy, chociażby o premii na odporność i tych wszystkich innych, które Państwu wielokrotnie mówiłem. Spotkanie, w którym uczestniczyłem, to było spotkanie tak zwanej koalicji European Regions for Cohesion, 150 regionów, gdzie również my jako województwo podlaskie jesteśmy jednym z liderów, czyli tych regionów, które walczą, aby polityka spójności dalej była fundamentem Unii Europejskiej, aby te pomysły, które chciały ją centralizować czy osłabiać, były wyrzucane. I spotkanie, w którym uczestniczyłem, to było spotkanie liderów regionów, ale także spotkanie było z szefową Parlamentu Europejskiego Roberto Metsolą, również byli wiceprzewodniczący Parlamentu, szefowie najważniejszych komisji. I co najważniejsze, stanowisko Parlamentu jest takie, że żadne zmiany, które będą te fundusze dla regionów osłabiały, żadne pomysły, które będą politykę spójności osłabiały, nie będą przez Parlament zaakceptowane. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ decyzję ostateczną w tej kwestii podejmuje Parlament Europejski. Inicjatywę ustawodawczą i do rozporządzeń, i do wieloletnich ram finansowych ma Komisja Europejska, ale jego zatwierdzenie tych decyzji albo niezatwierdzenie wymaga zgody Parlamentu i mamy deklarację, że wszystko, co będzie osłabiało regiony, osłabiało fundusze dla regionów, osłabiało politykę spójności, takie decyzje nie będą zaakceptowane. To pierwsza, to jest niezwykle ważna deklaracja, też wynika z tego, że te wszystkie decyzje zapadły, szanowni Państwo, w pierwszym półroczu przyszłego roku, czyli w trakcie prezydencji litewskiej w Radzie Unii Europejskiej, co jest niezwykle ważne. Jest taka zasada w Unii Europejskiej, że kraj, który ma prezydencję w ramach Rady Unii Europejskiej, nie może załatwiać swoich spraw. I Litwa jako temat przewodni tej prezydencji wskazuje bezpieczeństwo, czyli to, co dotyczy między innymi naszego regionu, regionów trudnosąsiedzkich, których jesteśmy również jednym z pomysłodawców i liderów. I my chcemy wykorzystać nasze położenie jako jedynego regionu polskiego, które sąsiaduje z państwem Litwa, regionu, które jest de facto korytarzem ewakuacji dla całego państwa w przypadku sytuacji kryzysowej. Regionu, który ma jedyną uczelnię właśnie poza swoimi granicami, czyli filię naszego Uniwersytetu w Wilnie. I chcemy te wszystkie możliwości wykorzystać, aby te nasze postulaty właśnie też poprzez tą prezydencję litewską w kolejnych miesiącach załatwiać. I druga też ważna informacja. Dzisiaj, szanowni Państwo, odbywa się Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Komitet zatwierdził te zmiany, których Państwu mówiliśmy, które wynikały z przeglądu śródokresowego, czyli te środki na bezpieczeństwo, na odporność, na środki i z FS-u, i z Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli te 174 milionów od dzisiaj już jest przypisane do konkretnych rozdziałów w naszym programie i pierwsze konkursy z tych środków będą ogłoszone jeszcze w miesiącu październiku, więc te środki będą sukcesywnie trafiały na rozwój naszego województwa, jego mieszkańców. 174 miliony euro.
4: Za nami obchody Dnia Państwa Podziemnego. Posłuchajcie, co mówił prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz.
5: 27 września 1939 roku Warszawa walczy. Ale już wiadomo, że niestety pod naporem sił niemieckich dojdzie do przełamania oporu i niestety stolica naszego kraju przejdzie pod okupację niemiecką. Wtedy generał Tokarzewski-Karaszewicz wraz z grupą oficerów postanowił założyć Służbę Zwycięstwo Polski, pierwszą organizację konspiracyjną, która miała na celu dalszą walkę. Później ta służba w listopadzie 1939 roku przekształcona została w Związek Walki Zbrojnej, a w lutym 1942 roku w Armię Krajową. Państwo podziemne to jest ewenement na skalę europejską, ale również na skalę światową. To są pełne struktury i wojskowe, i cywilne. Armia Krajowa, czyli ten pion zbrojny państwa podziemnego, w 1944 roku liczył około 400 tysięcy żołnierzy. Proszę sobie dzisiaj wyobrazić, dzisiejsza armia liczy niedużo ponad 200 tysięcy żołnierzy. Wprawdzie tamta armia podziemna nie była tak świetnie wyposażona jak dzisiejsza armia, bo dopiero co trzeci żołnierz Armii Krajowej dysponował bronią. Oprócz walki zbrojnej, oprócz walki w partyzance, przygotowywano się do przejęcia władzy w stosownym momencie. Tym właściwym momentem miało być cofające się wojsko niemieckie pod naporem armii sowieckiej i powstanie warszawskie. Wiemy, jak tą tragedią ono skończyło się. Ale oprócz walki, tak jak wspominałem, było zorganizowane życie cywilne. Był delegat rządu migracyjnego na kraj. Była zorganizowana na służba na rzecz Rzeczypospolitej tej podziemnej, skoncentrowana w 18 departamentach. Była działalność oświatowa, prowadzona działalność kulturalna, sprawy wewnętrzne i nawet sądownictwo. Trudno to dzisiaj nam wszystkim wyobrazić, jak w takiej rzeczywistości, gdzie jest okupant, który zakazuje takiej działalności, ona mimo tego jest prowadzona. Tajne nauczanie, tajne pakiety. Tyle tysięcy osób w okresie okupacji kończy szkoły, kończy uniwersytety. Są organizowane wydarzenia kulturalne, spektakle, koncerty, wydawana prasa podziemna. Również działają sądy, które orzekają nawet i najwyższy wymiar kary śmierci dla zdrajców, dla tych, którzy kolaborowali z okupantami. To państwo jest wzorem tego, że naród polski jest narodem niezłomnym. Naród polski nawet w tych latach beznadziejnych, jak niektórzy mogą to określać, latach, kiedy nie mamy ojczyzny, nie możemy cieszyć się wolnością, potrafimy się jako społeczeństwo na tyle zorganizować, żeby przetrwać te trudne okresy, te trudne lata. Tak było w czasie zaborów, tak było w czasie okupacji. I dzięki tym ludziom mamy dzisiaj wolną, niepodległą, demokratyczną Polskę. My powinniśmy pamiętać i nasza obecność dzisiaj w niedzielę jest dowodem tego, że chcemy pamiętać. Chcemy właśnie podkreślić swoją obecnością, że dzięki tym osobom nawet i Suwałki są dzisiaj miastem wolnym, bezpiecznym. Także to nasz obowiązek. To jest obowiązek wynikający i z głębi serca, ale z naszego patriotyzmu. I chciałbym bardzo serdecznie państwu za spełnienie takiego obowiązku, który gdzieś tam jest w nas, serdecznie podziękować. My jesteśmy winni. To wszystko dla tych osób, które działały w państwie podziemnym, czy walczyły, czy nauczały, czy przedstawiały jakieś inne działania kulturalne. Bo to był heroizm, to była odwaga, narażenie własnego życia, życia również ich rodzin. To były trudne czasy. Niech oni nigdy nie wrócą. Chwała bohaterom, cześć i pamięci.
4: Maria Konopnicka to kobieta wywodząca się z Suwałk. Pisarka, poetka, no po prostu ikona. I właśnie o niej rozmawialiśmy z kierowniczką Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach Magdaleną Wołowską-Rusińską.
6: Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach. Maria Konopnicka była suwalczanką, no ale powiedzmy o niej trochę, tak, kim była, z czego jest znana, dlaczego w ogóle warto o niej mówić.
7: No, Maria Konopnicka napisała w 13 pieśni Imaginy, że znana nasza chce poznać człowieka, który by tak naprawdę mnie poznał. I myślę, że do dzisiaj śmiało możemy mówić, że Maria Konopnicka to kobieta o wielu twarzach, o wielu talentach i można poznawać ją wielorako i takie też jest nasze muzeum. No, ale przede wszystkim to wspaniała poetka, pisarka, kobieta, która przełamywała stereotypy i takie obyczaje kulturowe, stereotypowe swojej epoki. Myślę, że śmiało mogłaby urodzić się w naszych czasach, w naszej epoce i myślę, że lepiej funkcjonowałaby niż w tym przełomie XIX-XX wieku. Kobieta odważna, świadoma swoich wyborów, świadoma spełnienia swoich marzeń, celebrytka swoich czasów.
6: Celebrytka, duże słowo. Z czego jest znana? Bo wiadomo, no, wielu z nas no, jest, że tak powiem, zapalonymi czytaczami różnorakich pozycji. No ale właśnie z czego ta Maria Konopnicka jest znana? No bo jest znana przede wszystkim właśnie ze swojej twórczości. No ale dla kogo ona pisała?
7: No, myślę, że są różne grupy miłośników. Jedni będą kochać Marię Konopnicką za twórczość patriotyczną, gdzie jednym z najważniejszych utworów będzie Rota. Rota, która powstała z myślą o społeczności śląskiej, ale towarzyszyła Polakom we wszystkich takich najważniejszych zrywach narodowo-wyzwoleńczych i właściwie towarzyszy i dzisiaj, choć budzi często kontrowersje, to należy pamiętać o okolicznościach, kiedy powstała, kiedy Polakom towarzyszyła i Konopnicka była takim no, wsparciem duchowym Polski, Polaków, kiedy nie było Polski na mapie, kiedy należało wnosić wiarę, że kiedyś odzyskamy tą niepodległość. Inni będą kochać Konopnicką za poezję ludową, za tą wzruszającą związek z naturą, za wrażliwość widzenia tego świata i taki zachwyt nad tym światem. Inni będą rozczytywać się w twórczości dziecięcej, bo któż z nas nie zna baśni o krasnoludkach i o sierotce Marysi? A i z czego bardzo się cieszę, obecnie młodzi rodzice wracają często do utworów dziecięcych, a jej twórczość jest naprawdę bardzo bogata w takie wątki zabawy, w wątek takiego, no, dużo dobra w tej literaturze jest, zabawy, nauki. Czasem może ten język jest trochę trudny, nieprzystosowany do młodszych, ale to kwestia tylko podejścia. Jeszcze inni będą fascynować reportażami Marii Konopnickiej, ale to już jest taka jakby wybrana grupa, bo nie wszyscy jednak tak bardzo będą ją zgłębiać. No a ci, którzy odwiedzą nasze muzeum, dowiedzą się, że Konopnicka jest autorką nowel dedykowanych kobietom, w którym bohaterkami są kobiety. Jedyna w Polsce napisała aż tyle utworów, w których opisuje sytuację kobiet. Bardzo bliską współczesnym kobietom, bo czy teraz też kobiety nie są zdradzane, czy i teraz nie przeżywają wiele rozterek, tak jak i przeżywały to ponad 100 lat temu, a ona dawała im jakby prawo wypowiedzenia się o ich sytuacji.
6: Czyli można wywnioskować z tego, co pani mówi, że twórczość Marii Konopnickiej, jak i w sumie sama Maria Konopnicka jest taką postacią ponadczasową. Tak jak w sumie pani powiedziała wcześniej, nieważne w jakich czasach by się ją umieściła, ona by do nich pasowała, prawda?
7: Tak myślę. No myślę, że kiedy chcielibyśmy ją zgłębić i poznać, to okazuje się, że ta Maria Konopnicka, ktoś może mieć takie błędne myślenie, że to nie jest tylko znana z lektur szkolnych dawnych nasza szkapa, tylko zdecydowanie jest głębszą postacią i literacko, i biograficznie, i można wiele się jeszcze dowiedzieć i odkryć wiele kart z jej biografii, z jej twórczości nieznanych.
6: No właśnie, przejdźmy właśnie do tych elementów bardziej szczegółowych, właśnie mniej znanych. Mamy muzeum w Suwałkach imienia Marii Konopnickiej. Co możemy tutaj znaleźć takiego, czego nie znajdziemy w takich, kolokwialnie mówiąc, pierwszych, lepszych źródłach?
7: No, mamy ducha Marii Konopnickiej, ponieważ w muzeum znajduje się w domu, w którym poetka spędziła pierwszych 7 lat swego życia i w liście do Suwalczan napisała, że to tu zaczerpnęła pierwszą osnowę życia. W związku z tym, że w zbiorach naszego muzeum nie posiadamy dużej ilości artefaktów, zbiorów, które byłyby związane z poetką czy też z jej rodziną, więc wyszliśmy z założenia stworzenia ekspozycji narracyjnej, scenograficznej. No i myślę, że takiego ducha udało nam się tutaj przedstawić zwiedzającym. Czyli w Krocząc, chodząc po naszej ekspozycji, mam nadzieję, że zwiedzający potrafią tak jakby odczytywać myśli Marii, wczuwać się trochę w jej odczucia, w to, co w danej sytuacji, czym się kierowała, jakich wyborów dokonywała. Pracując tyle lat nad jej twórczością, nad jej bogatą korespondencją, mogliśmy trochę posunąć się do takiej małej psychoanalizy jej osoby.
6: Czyli oprócz suchych faktów ukazania jej twórczości, mamy tutaj tak na dobrą sprawę taką wewnętrzną jej stronę, tak? Że właśnie tak jak pani powiedziała, psychoanaliza, tutaj tak próby zostały podjęte. A właśnie co znajdziemy u Państwa na wystawach? Bo już troszkę Pani wspomniała, ale może przejdźmy do takich bardziej szczegółów. Co możemy tutaj znaleźć, gdy wejdziemy do muzeum?
7: No zaskoczą Państwa na pewno kolory, bo z czystej bieli, która jest taką kolorem niewinnym, zaskakującym, budzącym wątpliwości. Tak jak właśnie Maria Konopnicka, o której właściwie okaże się, że niewiele wiemy, albo niewiele wiedzieliśmy. Wchodzimy do sali czerni, więc jest tak bardzo kontrastowo. Sali, w której Maria przechodzi takie rozterki wewnętrzne. Są takie jeden do jeden wydrukowane na drukarce 3D postaci najbliższe z życia poetki. Mamy instalację Pepergostu w formie prezentacji duchów z czasów, kiedy mała Maria opuszcza z rodziną dom w Suwałkach, wyjeżdża do Kalisza. Pokazana jest śmierć matki. Mamy taką odtworzoną jedną z sal strychu, która bardzo ważna jest w jej życiu, bo tam okazuje się, że dochodzi do takiego przełomu, kiedy spogląda na świat i okazuje się, że no jest coś więcej niż poza bycie żoną i gospodynią, że jest zupełnie inny świat poza obrzeżami wsi. No są oczywiście rozwiązania multimedialne jak w każdym muzeum, ale są one bardzo takie dawkowane i nie są przerysowane. Są dźwięki, które są bardzo ważne, w każdej sali są inne, nie nakładają się na siebie, ale wnoszą bardzo istotne znaczenie. Grafiki Wiktora Somy, które noszą w sobie i treść, ale odpowiednią taką tą narracyjność. Mamy wagon, który jest elementem podróży. Maria Konopnicka spędziła 20 lat w podróży, trzecią, czwartą klasą kolei. Można mówić, że to był sposób na życie, to była tułaczka. Mamy odtworzoną pokój jednej z córek, z którą miała trudności takie wychowawcze. Jest to sala, która budzi takie największe może kontrowersje i ludzie, którzy odwiedzają nasze muzeum, mówią, że to jest taka no, ciemna sala.
8: SK Suwałki. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
9: To jeszcze jest czwartek. Mówię jeszcze, bo właśnie zostało dokładnie 60 minut do piątku. Ale nie tylko do piątku, bo także do najnowszych, najlepszych, najświeższych premier. O północy wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowości, a ja o północy zagram wam je wszystkie. Obiecuję. Mati Fuczyło to ja. Cześć, witajcie. Dobry wieczór chyba mogę powiedzieć. O tej porze już na pewno. Ale żeby nie było, wcześniej rozgrzejemy się też nowościami. Zagram wam wszystkie te kawałki, które ukazały się w ostatnich dniach i które są po prostu dobre. Co by na to? W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Na start? No myślę, że to wam się spodoba na pewno. Avalon for Nothing. Posłuchajcie, myślę, że możecie tego pana kojarzyć z duetu Avalon Rockstone. Ale tym razem solowo.

0: Ten hit już znamy i mam nadzieję, że lubimy. Stanach, kwiat jabłoni, szary świat, ale teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz, czyli 13 minut po 23, sprawdzimy, czy polubicie to, co przygotowałem, albo raczej, co przygotował dla was Aloner. I uwaga, bo to będzie duża ciekawostka. Ten numer to jest debiut. Kawałek, który usłyszycie teraz, to tak naprawdę debiutancki singiel tego artysty, a przynajmniej może nie wiadomo nam o tym, może to jest ktoś inny, tylko zmienił ksywę. Nie wiemy tego, naprawdę nie mam pojęcia i nikt chyba tego też nie wie. Zróbcie głośniej, bo coś mi mówi, że ten pseudonim możecie usłyszeć jeszcze nie raz, a wy możecie być jednymi z pierwszych, którzy ten pseudonim usłyszą i zapamiętają. I będziecie mogli mówić, a ja znałem wtedy, kiedy grali go w Esce jako pierwsi. No to co, Aloner, back to yours, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A już niedługo północ i premiery. I've been fighting.

0: 25 minut po 23 to Kaśka Sochacka i Szum Westy, ale słuchajcie, istnieją tacy artyści, którzy się po prostu nie mylą. Tak jest z tym, którego zagram wam za chwilę. Armin van Buuren, tego pana doskonale znacie. W końcu to jest ikona, legenda elektronicznej światowej sceny. Co tydzień, w każdy piątek o 23 gramy jego kultowe State of Trance w Radiu SK. No w końcu co tydzień gramy Fameska Live Remix. To jest równie kultowy program, równie kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają najlepsze swoje sety. Ale nie o setach Armina teraz, a o jego nowym kawałku. Ten nazywa się Take Me Home i zazdroszczę tym, którzy usłyszą go teraz po raz pierwszy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo to teraz.

0: Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz wesce. Przed chwilą zagrałem wam też niedawną nowość od Armina Van Burena, to Take Me Home, ale teraz chciałem wam zdradzić ciekawostki o tym numerze, bo strzelam, że kilka osób słyszało przed momentem wesce ten kawałek i mogło pomyśleć, gdzieś to już słyszałem, albo słyszałam. I słusznie, bo słuchajcie, ta melodia to nic innego jak melodia utworu By The Way od Red Hot Chili Peppers, zresztą sami posłuchajcie. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for... Pamiętacie ten kawałek? To 2002 rok. No, a w tym nowym kawałku śpiewa też Poppy Bescom, którą doskonale możecie z anteny Eski znać. A widzicie, jak Armin Van Buren się tutaj zaprezentował fajnie. Już jutro po 23 słuchajcie jego State of Trance u nas w Esce. Ale nie o tym teraz, czas na kolejną nowość. Cały czas rozgrzewamy się przed północą i całą kolejną listą nowości, które się o północy pojawią. To już 25 minut tylko zostało, więc teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Stamtąd jest Holly Humberstone. Ta pani wypuściła utwór, którym stwierdza, że jest po prostu zbyt urocza, żeby być sama. To znaczy, to oznacza jej tytuł nowego kawałka Too Cute To Be Lonely.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No to gramy.

0: Można poczuć klimat, prawda?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Klimat piątku na przykład. 16 minut do północy zostało, a więc 16 minut do piątku też zostało. Mati Fuczyło, to są wszystkie hity zaczynają się w Esce. Tak nazywa się nasz program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Już za moment północ, to oznacza, że pojawią się tutaj najnowsze kawałki, a to oznacza również, że właśnie o północy zagram wam kolejne z nich. Te, które dokładnie o 00:00 się ukażą. Będziemy pierwsi. A co? A wy jako pierwsi je usłyszycie. Ten kawałek, który słyszeliście teraz, to Sam Felt i As This Need That Love. Ten numer grałem wam również chwilę po premierze, dokładnie tydzień temu w tym samym programie, a więc rozgrzewamy się bardzo. Została już tylko chwila, więc zostańcie ze mną. Wiem, że będzie się działo.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sotkowski.
2: Autopromocja.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Tak, tak, tak, tak, to się dzieje. Mamy piątek, mamy północ. Właśnie teraz ukazały się nowe kawałki. Właśnie teraz, bo jak wiadomo, artyści lubią wypuszczać nowości w piątki. A dokładnie o północy w piątki, a że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to teraz usłyszycie je wszyscy jako pierwsi. Zaczynamy. Mam nadzieję, że jesteście za. Mati Fuczyło, cześć, a zaczynamy od Gromiego. Tego pana przedstawiać no chyba nie trzeba. Nasz polski artysta przybył do nas w swoim kapeluszu z nowym kawałkiem. No i z kapelusza wyciągnął nowy numer, który nazywa się I Know What You Want i słyszycie go jako pierwsi. W końcu on ma dokładnie 42 sekundy. Nie, że tyle trwa, tylko dokładnie tyle sekund temu się ukazał.

0: co za hit, ale ten już dobrze znamy, to Turn the Lights Off, ale może my odpalimy teraz kolejny? Co wy na to?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 9 minut po północy zagrałem wam przed chwilą zupełną nowość od Gromiego, jego I Know What You Want, chyba mogę tak powiedzieć, zagraliśmy jako pierwsi we wszechświecie, dokładnie o północy, ale żeby nie było, to nie jest wszystko, co dla was przygotowałem. Haha, w ogóle nie. Teraz Kashmir, ten pan prosto z Kalifornii, przed chwilką, dosłownie przed chwilką, bo minut temu 10 wypuścił był utwór Bonfire. Kashmira znacie m.in. z hitu Secrets, który nagrał z Tiesto, tym samym, który już niedługo zagra w Polsce, z tym samym, z którym miałem okazję pogadać niedawno na Ibizie i z tym samym, z którym to wywiad możecie znaleźć m.in. na eskowym Instagramie czy Facebooku Radia SK, ale my nie o tym teraz. Grajmy, bo to jeszcze ciepłe, a nawet gorące. Kashmir, Bonfire.

0: To Imagine Dragons i ich Thunder, ale co by na to, żeby teraz zmienić klimat? I to mocno.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zagrałem wam już premiery, ale tamte, które już po północy miałem okazję pokazać, były raczej w klubowym brzmieniu. No to teraz będzie rapowo. Mnie dobrze znacie z programu Rap 20 w Esce. W nim nieraz miałem okazję pogadać z jednym i z drugim, bo obaj nagrali nie jeden wspólny hit. Wystarczy tylko wspomnieć tytuł Ona Mówi na przykład. Ale teraz nie Ona Mówi, a Mami. Tak nazywa się jeszcze świeżutka premiera od 7.30 Hanjo i Malika Montany. No to zagrajmy premierowo w Esce.

The First Time, tak nazywa się ten hit, to Damiano Dawid, który bardzo niedawno wziął ślub, więc gratulacje dla młodej pary oczywiście. Ale jako, że mamy wciąż młodą w kontekście piątku godzinę, w końcu to 29 minut do pierwszej, to cały czas mam dla was gorące premiery. A co? Od waszych ulubionych artystów? Teraz artystów będzie trzech. Ale kawałek jeden, zupełnie nowy i bardzo dobry, nazywa się Twice as Nice, a nagrali go D.O.D., Armin van Helden i Sam Harper. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

To Blow i Talking Body, tak nazywa się ten hit. 19 minut zostało do pierwszej. To jest już piątek, tak? Można się cieszyć, można się cieszyć. Dobiliśmy do piątku, a więc jest cudownie. To wszystkie hity zaczynają się westy, tak nazywa się ten program. Zagrałem wam po północy już kilka premier, to m.in. Grommy i I Know What You Want. Był też Kashmir i jego nowy kawałek Bonfire. Zmieniliśmy też na moment klimat. 7.30 Hunter i Malik Montana wypuścili nowy kawałek Mami. My zagraliśmy go radiowo, myślę, że jako pierwszy. A do tego przed momentem D.O.D., Armand Van Helden i Sam Harper, Twice as Nice. Który hit podoba wam się najbardziej? Dajcie znać na Messengerze. Można też wysyłać głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie to wszystko sprawdzę. Mam nadzieję, że wszystkie numery podobają wam się bardzo. To nie jest koniec.

0: Doczekaliśmy się już nawet nowości muzycznych, nawet hitu z tej gry, pomimo tego, że gry jeszcze nie ma. Mam na myśli oczywiście grę GTA 6, bo to z niej pochodzi ten kawałek. Sexy Magic, tak się to nazywa, nagrali go Cariel Pacao Morozo, Pink Panthers i Fred Again. Taką ekipę zmontowano. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, podobnie jak ten, podobnie jak wszystkie inne, które do tej pory dziś już wam zdążyłem zagrać. Było m.in. D.O.D., Armand Van Helden, Sam Harper, był Malik Montana z 730 Hanjo, był Kashmir, był też Gromi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek po 23. Bądźcie ze mną, Mati Fuczyło. Dzięki za dziś, jutro, a właściwie to już dzisiaj, słuchajcie gorącej dwudziestki, potem też Esca Live Remix, będzie muzycznie się u nas działo. No to co? Do usłyszenia, pa pa!
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: SK Suwałki.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiesz, ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,